sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

stawce dzień wypłynął, białe wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: O 1000 od złota Pias Krzyszowska, wicemistrzynią Europy. Polska szykuje się na rosyjską prowokację, możliwe operacje pod fałszywą flagą. 200 km w 3 dni z Radomia wyruszyła pielgrzymka biegowa. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 1000 sekundy, tyle Pii Krzyszowskiej zabrakło do Mistrzostwa Europy. Polka zdobyła srebrny medal na 100 metrów przez płotki. Finałowy bieg był bardzo wyrównany. Skrzyszowska linię mety przekroczyła równocześnie z Nadine Visser. Sędziowie długo sprawdzali kadry z fotokomórki. Ostatecznie zdecydowali, że to Holenderka była minimalnie szybsza.
1: Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam.
0: Mówiła po zawodach Pia Krzyszowska. W finale rzutu młotem nie poszło Pawłowi Fajtkowi, który zajął 5. miejsce. 5. lokatę w finale biegu na 100 metrów zajął za to Dominik Kopeć, a był to pierwszy finał tej konkurencji od 20 lat, w którym zobaczyliśmy Polaka. 90 osób ewakuowano z bloku przy ulicy Polnej w Tomaszowie Mazowieckim w Łódzkiem. Pijany mężczyzna odkręcił tam gaz. Wcześniej groził, że odbierze sobie życie.
2: Policjanci przy pomocy strażaków Państwowej Straży Pożarnej weszli siłowo do mieszkania, obezwładnili i zatrzymali 31-letniego agresora. Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila.
0: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi i dodaje, że na szczęście nikt nie został ranny. Polska i kraje bałtyckie szykują się na rosyjską prowokację. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje o możliwym sabotażu posiadają służby wywiadowcze państw wschodniej flanki NATO. Na ten temat z ekspertami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy Polska i kraje bałtyckie są gotowe na taki scenariusz?
3: Cytowany przez Reutersa minister obrony Litwy podkreśla, jeśli będzie to konieczne, będziemy się bronić. Litwa skierowała dodatkowe środki do ochrony terminali gazowych i naftowych oraz połączenia energetycznego z Polską. Zwiększoną ochroną objęta została też zapora wodna koło łotewskiej Rygi. Także Warszawa monitoruje z większą czujnością swoją infrastrukturę krytyczną. Generał Jarosław Kraszewski podkreśla, że w Polsce są też systemy zdolne zneutralizować takiego drona.
4: Mamy swoje systemy. Mamy systemy natowskie, w których my jesteśmy wpięci.
3: Źródła agencji Reutera wskazują, że zagrożenie takim sabotażem jest większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie ma pewności, czy Rosja na taki ruch się zdecyduje.
0: Eksperci wskazują, że głównym celem takiej operacji ze strony Moskwy może być testowanie reakcji NATO.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Radomia wystartowała wczoraj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 kilometrów. Grupa liczy prawie 40 osób. Wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
6: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
7: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
0: Dzisiaj pielgrzymi mają przebiec 85 kilometrów.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: A ci, którzy zostali, naładują baterie razem z nami muzycznie, rzecz jasna, to Poranek z Radiem Plus. Dzień dobry.
9: Witajcie, Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
9: Zapraszamy do 9:00. Za chwilę podpowiemy, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny i imieniny też.

0: One and One, Edyta Górniak na antenie Radia Plus, 9,5 minuty po godzinie 6. Jest środa, 12 dzień sierpnia mamy.
1: A dzisiaj imieniny obchodzą Eusebiusz, Innocenty, Joanna, Julian, Julianna, Klara, Lech, Leonida, Makary i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego.
0: I świętujemy, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Młodzieży, a my zawsze młodzi.
1: Tak jest, świętujemy wspólnie z Kasią i nie tylko, z wami też. Mark Knopfler, brytyjski gitarzysta, wokalista, członek zespołu Dire Straits, obchodzi urodziny.
0: Pat Metheny, amerykański gitarzysta jazzowy i kompozytor też.
1: Aktor Artur Barciś, który pojawi się tutaj... Znaczy, no nie fizycznie, ale jeszcze wspomnimy o nim w tej godzinie.
0: Dobrze, Robert Makłowicz, dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz i publicysta.
1: Brytyjska piosenkarka Tanita Tikaram.
0: I Pete Sampras, amerykański tenisista, obchodzą dzisiaj swoje urodziny.
1: Ależ bogata lista wszystkiego najlepszego. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi.
3: Myślę, że dzisiejszy fragment Ewangelii jest takim wyrzutem sumienia dla nas wszystkich, ponieważ dzisiejsza Ewangelia mówi o chrześcijańskim sposobie upominania. My natomiast w naszym życiu stosujemy antychrześcijański system upominania. Bo najpierw o jakiejś rzeczy, o jakimś deficycie, o jakiejś nieprawidłowości, o jakiejś wadzie dowiadują się inni, a dopiero później prawda trafia do osoby zainteresowanej. Wywrócony porządek. Antychrześcijańska postawa. Najpierw brat, potem świadek i dopiero Kościół. Nieodwrotnie. Żeby wyjść z tej antychrześcijańskiej postawy, potrzeba nam zrozumieć, że szczerość budowana jest na prawdzie, że prawda jest fundamentem pod wszelką relację.
2: Radio Plus Warszawa.

0: You Came, Kim Wilde na antenie Radia Plus. Początek 19.10.
1: Ale to sam początek, to zanim to się zasłoni,
0: nie, to krótko będzie
1: minie trwało. Kilkadziesiąt minut. Tak, no 20 w Warszawie, to będzie 22 czy 3.
0: Mhm. Nie można tego przegapić.
1: Ale sprawdźcie sobie takie mapki, bo w różnych miastach Polski o różnych godzinach to będzie i też będzie częściowe mniej lub bardziej. Na przykład patrzyłem, że w Białymstoku 77% tylko, a gdzieś tam na zachodzie południowym 80 kilka.
0: Dobra, to najwcześniej będzie w Lublinie, Rzeszów, 19.52 się zacznie. Mhm. Najpóźniej zacznie się Opole, Wrocław, 20.09.
1: Zaćmienie słońca dzisiaj. Czekaliśmy na to długo, jeżeli ktoś chciał całkowite, musiał pojechać do Hiszpanii na przykład. Ale będziemy mieć częściowe, można sobie jakieś szkiełka przygotować, a można po prostu wyjść i zobaczyć, czy tam trochę nie poszarzało wieczorem.
0: O, właśnie.
1: W ogóle, żeby nam pogoda nie zepsuła, ale chyba nie, bo całkowite słońce jest przewidywane.
0: Niech tu spojrzę na mapę, ale tak, dzisiaj raczej bez opadów, raczej niebo będzie pogodne, więc raczej powinniśmy nie mieć z tym większych problemów. Nie, małe chmurki jedynie w pasie od Łodzi po Koszalin, ale na przykład Gorzów, Szczecin, Zielona, Lublin, Kielce, to wszystko bez ani jednej chmurki, Suwałki, Białystok.
1: No to kłaniamy się w pasie.
0: Tak jest.
1: I ponieważ wieczorem będzie zaćmienie, zadbajmy o bystrość umysłu o poranku.
0: Dobrze mówisz. No to ja teraz niestety poleję szampana.

0: można żyć 109 lat?
1: Chciała.
0: Aż tyle?
1: Nie, oczywiście, że
0: chodzi mi o to, że jak ktoś dzisiaj się urodzi, to może doczeka tego całkowitego zaćmienia słońca na terytorium Polski. Ale to dopiero w 2135 roku. A w ogóle 7 października, więc pewnie będzie pochmurna pogoda.
1: Skupmy się na dniu dzisiejszym.
0: Dobrze, przepraszam.
1: Nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Nie planujmy, każdy dzień jest ważny i tak kroczek po kroczku. No dobrze, sprawdźmy za chwilę pogodę i co dzieje się wokół nas. Czas na wiadomości na antenie Radio Plus, 28 minut po godzinie 6.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny w stronę Morza Japońskiego. To druga taka sytuacja w ciągu tygodnia, przeprowadzona tuż przed wojskowymi manewrami Korei Południowej i USA. Pocisk przeleciał ponad 700 km i spadł prawdopodobnie poza wyłączną strefę ekonomiczną Japonii. Korea Południowa wezwała sąsiadów do natychmiastowego zaprzestania prowokacji. Zaginięcie surfera w Zatoce Gdańskiej w rejonie Chałup. Służby poszukiwały wczoraj 40-latka, który pływał na desce surfingowej. Deska została odnaleziona, a poszukiwania mężczyzny przez kilka godzin były prowadzone na wodzie i z powietrza. Wieczorem Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała, że aktywne poszukiwania zostały zakończone. Dziś pierwsze od niemal 30 lat całkowite zaćmienie słońca widoczne w Europie. Najlepiej będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii, ale częściowo będzie można je zobaczyć też w Polsce. W zależności od miejsca rozpocznie się pomiędzy 19:10 a 19:20. Eksperci przypominają, że patrzenie na słońce bez zabezpieczenia może prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Prawie 2 razy więcej oddanej żywności niż rok temu. Na warszawskich bazarach trwa kolejna edycja akcji Myślę, nie marnuję. Jej celem jest ograniczanie marnowania żywności i wspieranie osób potrzebujących. Od początku roku zbiórki prowadzone są na 7 warszawskich targowiskach. Do tej pory zebrano prawie 9 ton niesprzedanej żywności. W tym samym okresie rok temu było to 5 ton. Ze sprzedawcami z bazaru przy ulicy Namysłowskiej rozmawiał Piotr Gawroński.
3: Przeważnie raz w tygodniu, piątek.
4: Przez cały rok?
3: Tak, tak.
4: Co najczęściej oddajecie, co najczęściej nie schodzi i kiedy?
5: W lato, jak jest gorąco, albo jakaś kiepska pogoda.
4: Ile kilogramów mniej więcej schodzi, oddajecie?
5: 5-10.
6: Najczęściej miękki towar jak zostaje, to wiadomo, który się nie przetrzyma. Czereśnia, papryka, pomidory.
3: Ostatnio tej cukinie były i ogórki były. No to ogólnie to będzie 10 kilo, żeśmy tak dali.
7: Mniej więcej się przywozi tyle, co trzeba, ale jak zostaje, to jest kogo oddać.
2: Produkty są odbierane z targowisk, sortowane i przekazywane do warszawskich jadłodzielni oraz osób potrzebujących. Dużo słońca dziś znów w Warszawie, nie będzie padać, 14 stopni teraz, maksymalnie będą 24. Ciśnienie mamy wysokie, 1027 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a wiatr słabo powieje z północnego zachodu.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku.
2: Dzień dobry, za 27 minut będzie godzina 7.
1: Witamy do 9, zapraszamy, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
2: O bohaterach seriali będzie, Czerepach też się pojawi.
1: To o tym za chwilę, teraz Gloria Gaynor.

0: Land of Confusion to była grupa Genesis w Radiu Plus, a teraz pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Premier właśnie rozstał się z zaufanym ministrem, który miał pilnować wprowadzania ważnych ustaw w życie. I błyskawicznie Donald Tusk pojechał na plan serialu Rancho. Jak ktoś kiedyś powiedział, premier ma wilcze oczy, więc pojechał do Wilkowej. No nie sądzę, żeby chciał zapisać się do Polskiej Partii Uczciwości. Ma już swoją koalicję, ale pewnie pojechał szukać kadr. Przecież w filmie kadry są najważniejsze, prawda? Sam Tusk zapowiedział, że jedzie odwiedzić prezydenta Kozioła, byłego wójta, ale tak naprawdę chyba chodzi mu o Czerepacha. Ten po ministrze Berku najlepiej przypilnowałby wdrażania polityki rządu. Jaki plan powinien odwiedzić Jarosław Kaczyński, gdybyśmy byli w Stanach? Zdecydowanie sukcesję. No ale w Polsce to chyba klan. Tym bardziej, że w PiSie i poza nim mamy już kilka klanów. Bo to, że polscy politycy spotkają się na wspólnej, chyba nie ma co liczyć. A takie ładne hasło jest w piosence. Na wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie miłość, wiara, nadzieja na przyszłość i wszystko porządek swój ma. W najbliższym czasie najpewniej spotkają się na wspólnej awanturze.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Czemu strona nie pękła jeszcze? Gypsy Kings na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 7.
1: Czas na łyk historii na antenie Radia Plus. Artur Moczarski naświetli nam dzisiejszą datę 12 sierpnia na przestrzeni wieków.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 12 sierpnia w 30 roku przed Chrystusem ostatnia królowa Egiptu z dynastii Ptolemeuszów, Kleopatra VII, popełniła samobójstwo lub została zamordowana na polecenie Oktawiana Augusta. Tego dnia w roku 1689 po 13 latach pontyfikatu do wieczności odszedł papież Innocenty XI. To on, kiedy w roku 1683 do Wiednia zbliżały się wojska tureckie, zachęcił cesarza Leopolda I, by porozumiał się z Janem III Sobieskim i było to fundamentem wiedeńskiej wiktorii. W czasie swojego pontyfikatu Innocenty XI ograniczył przepych Watykanu, wziął w obronę afrykańskich niewolników, a na terenach misyjnych zakładał pierwsze uniwersytety katolickie, m.in. w Manili i Gwatemali. Pochowano go w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, a 15 lat temu niejako ustąpił miejsca w kaplicy Świętego Sebastiana, gdzie spoczęły szczątki Świętego Jana Pawła II. Zaś relikwie błogosławionego Innocentego XI spoczęły po drugiej stronie świątyni przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego. W niebie i w kalendarzu sąsiaduje z Innocentym baronowa Joanna Franciszka de Chantal, która po śmierci męża i odchowaniu dzieci w roku 1611 założyła nową rodzinę zakonną. To jej staraniom we współpracy ze spowiednikiem świętym Franciszkiem Salezem zawdzięczamy siostry wizytki, zakon nawiedzania Najświętszej Marii Panny, działający dziś w 34 krajach świata.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Chcieliśmy przy okazji zaćmienia powiedzieć, że jeszcze dzisiaj kilka innych jest okazji na niebie, bo Perseidy o 23 się zaczną,
1: zwariować
0: aż do świtu, ale też parada planet, Merkurjowicz, Mars, Saturn, Uran i Neptun. Napiszcie, czy będziecie oglądać nie tylko to zaćmienie, czy też inne wydarzenia. Chmury nie powinny nam popsuć, ale jakby co, to chmury też bywają spektakularne, prawda?
1: O, to prawda. Czas na wiadomości na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Ty plus superbonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Pierwsza dymisja po aferze powodziowej. Łódź, centrum serwisowym, wielki kontrakt na śmigłowca Apache. O mistrzostwie zdecydowała 1/1000 sekundy. Pia Skrzyżowska, wicemistrzynią Europy. Minęła 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć według doniesień Wirtualnej Polski nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA, kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Łódź jest zapleczem serwisowym dla śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały umowę offsetowe z firmą Lockheed Martin. Dzięki temu w Łodzi najpóźniej do końca 2036 ma powstać centrum serwisowe najnowocześniejszych amerykańskich śmigłowców szturmowych.
3: W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, centrum produkcyjne, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłuży.
0: Mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polska kupuje łącznie 96 takich maszyn. Dostawy mają się rozpocząć w przyszłym roku. Uratowali 4-latkę, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra, zostali uhonorowani przez lokalne władze. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: Podziękowaliśmy za ich odwagę, mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
0: Dla całej Polski to bohaterowie, jednak oni sami o sobie tak nie myślą.
5: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili, tak?
6: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
0: Przypomnijmy, matka dziecka, która w trakcie tych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, dziś ma usłyszeć zarzuty.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Do złota zabrakło 1/1000 sekundy. Pia Skrzyżowska ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najlepsza na 100 metrów przez łódki była Holenderka Nadine Visser. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, Polce do złota brakowało naprawdę niewiele.
8: Tak, dokładnie centymetra, co później obliczyli sędziowie po oficjalnym proteście złożonym przez polską ekipę. Pia Skrzyżowska nie ukrywała, że liczyła na złoto, ale podkreślała, że różnica była minimalna.
9: Mogło być remis, a jednak przegrałam 1/1000. Liczyłam, że to ja, ale jednak nie, więc myślę, że tutaj tą tysięczną naprawdę bardzo ciężko wyczuć, więc tutaj czekałyśmy z niecierpliwością z Nadine, kto będzie pierwszy.
8: Srebro to nie jest jednak największy sukces w karierze naszej zawodniczki. Pia Skrzyżowska zdobyła już złoto Mistrzostw Europy 4 lata temu w Monachium. W Birmingham deklaruje, że chce jeszcze powalczyć w sztafecie 4x100 metrów.
0: A dla Polski to drugi medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W poniedziałek również srebro w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. A to nie koniec emocji w Birmingham. Dziś wieczorem o medale w zawodach rzutu młotem powalczą m.in. Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk.

0: pogodzie nie zabraknie nam dzisiaj słońca, nie będzie za to opadów. 14 stopni o poranku, więc dość chłodno, ale maksymalnie 24 w ciągu dnia. Ciśnienie w Warszawie wysokie 1027 hektopaskali. Wiatr z kolei będzie w stolicy słaby z północnego zachodu, a warunki biometeo mogą poprawiać nam dziś samopoczucie.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: No, żeby wam tej tysięcznej sekundy nie zabrakło do autobusu, jak biegniecie na przykład.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk, ale w tym wypadku kierowca powinien poczekać.
3: Oj, tam powinien. On powinien zgodnie z rozkładem jazdy jechać jednak mimo
2: ale
3: wszystko.
2: Ale dla kogo jest rozkład dla ludzi? A nie ludzie dla rozkładu.
3: 6,5 minuty po godzinie 7 wyjdźmy tak wcześnie, żeby nikt na nas nie musiał czekać. Zapraszamy do 9. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk w naszym rozkładzie ABBA, a za chwilę Perfekt.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Dobra, ja tu się nie będę kłócił, bo gramy mi na głowę spadną i tak dalej. Ja to nie mam butów za kostkę. No mam takie, że kostka tam wystaje, ale są to jednak buty, no takie do chodzenia po górach mimo wszystko. No dobra, no to niech będzie za kostkę, żeby było bezpiecznie, żeby było usztywnione.
1: Chodzi o to, żeby to nie były klapki, no, no ani balerinki, no, a to, no, nie, co to właśnie, nie grozi akurat.
0: O to chodzi, awantura jest w sieci, ponieważ ktoś udostępnił filmik, gdzie ojciec z sześciolatką idzie na rysy, wprawdzie od strony słowackiej, ale mimo wszystko. No i dziewczynka i ten ojciec mają takie klapki. No, no klapki mają, no.
1: Słuchaj, no przyjechali na urlop, myśleli, że będzie gorąco, zapomnieli, że to góry są jednak wysokie. No i tak w tych klapkach może tak z tego śniadania zeszli i poszli.
0: Może
1: no.
0: Tak, no, może niech, a o, klucz im się, o, po pokój im się zatrzasnął, klucze nie mieli, a tam były buty na przykład.
1: Ty ich już nie tłumacz, bo
0: no,
1: jak
0: nie
1: się...
0: staram się jakoś, bo to...

0: Myśmy nie byli bohaterami internetu, jak ten pan z córką.
1: I klapkami.
0: Też na oczach. Dobrze, trekking, niech każdy będzie king, ale niech się przygotuje do tego, jakie są warunki odpowiednie. A te klapki, co nad morzem powiedziałaś, to przede wszystkim chyba na takich skalistych różnych. Bo jak jest piasek, to boso można, ale są takie...
1: To już klapki odpadają.
0: Kamieniste plaże.
1: To już trzeba mieć porządne buty. A inaczej to niezły masaż. Za chwilę na naszej antenie Albert Hammond. It Never Rains in Southern California. Jest 16 minut po 7.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony -15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: To już jest koniec lata. To już jest koniec lata, mówią co niektórzy, bo okazuje się, że nastąpił wysyp meduz na plażach Bałtyku. I to zjawisko oznacza jedno i zwróciło uwagę plażowiczom, że koniec lata. Ale tu się okazuje, że nie do końca.
1: Dobrze, że jak moja mama mówisz, no pierwszy dzień świąt po południu, no już po świętach. No.
0: Nie, okazuje się, że to jednak rzeczywiście do tej pory pojawiały się pod koniec lata, ale teraz się troszeczkę zmieniło, bo się i pogoda zmieniła i dlatego się wysypało trochę wcześniej. Ale proszę się nie martwić, odepchnąć i popływać dalej.
1: Można ręką odepchnąć? Nie poparzy?
0: Nie, no chyba nie. Nasza tam hełbia modra czy jakiej tam, to chyba nie.
1: A, to pogłaskać można. Dobra, w każdym razie może mają inne plany, może gdzie indziej jeszcze popłyną, dlatego są wcześniej u nas.
0: No właśnie, proszę się nie martwić.
1: Jesienią wakacje też są fajne.
0: Dobra, co? Dobra. Zdzisława Sośnicka. No jesień jeszcze daleko.

0: Ale u gwiazd idziemy w Radio Plus. Popatrz, jakie ładne kartki mamy. Widziałaś?
1: Lato z nutą nostalgii. Widziałem dzisiaj rano, zaraz będziemy podpisywać.
0: Właśnie, widzisz, jak Kubka Janek podpisał, ja już podpisałam, a ty się jeszcze ociągasz.
1: Spokojnie podpiszę, zdążymy wysłać i wręczyć tym, którzy biorą udział w naszej zabawie. Czekamy na wasze pocztówki, takie internetowe, cyfrowe. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie do nas z miejsc, gdzie byliście i jakieś pozdrowienia, tak żeby to miało charakter pocztówki. A to na naszej stronie internetowej taka możliwość jest, formularz specjalny radioplus.pl.
0: Czekamy, a teraz czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 osoby zginęły w nocnym rosyjskim ostrzale Ukrainy, to w Chersoniu i w Sumach, gdzie Moskwa zaatakowała dronami i bombami lotniczymi. Celem były też Odessa, Zaporoże i obwód Dniepropietrowski. Tymczasem o nocnych eksplozjach informują również w Rosji. Według medialnych doniesień zaatakowano port w Noworosyjsku. W kraju krasnodarskim uszkodzonych zostało ponad 20 bloków, są ofiary i ranni. Gubernator twierdzi, że region został zaatakowany przez, jak to określił, co najmniej kilkaset dronów. Teraz USA i ogromny pożar w stanie Kalifornia spustoszył już ponad 1200 hektarów. Strażakom udało się opanować zaledwie 5% jego obszaru. Zarządzono ewakuację. Zagrożonych jest ponad 250 budynków. Chrzest fregaty ORP Wicher. Dziś w Stoczni Wojennej w Gdyni uroczysta ceremonia nadania imienia. Wicher to pierwsza z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej. Budowanie fregaty już jutro.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Stołeczny ratusz zapowiada zmiany w warszawskiej ochronie zdrowia. Władze miasta przedstawiły w ubiegłym tygodniu 44-punktowy plan naprawczy. Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej jest to jednak działanie przede wszystkim PR-owe, mówi rzeczniczka Izby Iwona Kania.
3: Na razie mówi się bardzo dużo o zespołach, o powoływaniu kolejnych struktur, które będą gromadziły kolejne dane. Chyba więcej powinno powiedzieć się po prostu o etyce uczciwości i przestrzeganiu tych przepisów, które już są. Jeżeli naprawdę odpowiedzialnie podejdzie się do zarządzania szpitalami, to nie będzie trzeba przeprowadzać jakichś sztucznych PR-owych akcji.
2: Audyty w warszawskich szpitalach ujawniły m.in. pobieranie przez niektórych pracowników wynagrodzeń za kilka dyżurów jednocześnie, niejasne procedury konkursowe i trwające nieprzerwanie przez kilkaset godzin dyżury lekarzy. Trwa wymiana krawężników w Alei Sztandarów. Drogowcy szykują się w ten sposób do wymiany asfaltu. Nowe krawężniki pojawią się na całej ulicy od ronda Fildorfanila do ulicy Czwartaków. Jezdnia jest zwężana o jeden pas na krótkich fragmentach. Pod koniec sierpnia drogowcy chcą ułożyć nowy asfalt. Dużo słońca już mamy za oknami i tak będzie przez cały dzień. Parasole się nie przydadzą. 15 stopni teraz mamy w Warszawie, będą 24 w najcieplejszym momencie dnia. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to jest wysokie, wynosi 1027 hektopaskali. Wiatr z kolei słabo powieje z północnego zachodu. Biometr jest korzystny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Tak. To my o poranku za 24 minuty będzie godzina 8. My, to znaczy Radio Plus.
2: Tak. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9. Przypominamy o naszej zabawie z pocztówkami, a teraz już lecimy w stronę słońca. Mother Talking, Share Lady. Słońce dzisiaj dozna zaćmienia.
1: No, ale to przez chwilę, później znów nam się pojawi.
2: Ale czekamy, już się nie możemy doczekać.
1: Częściowego zaćmienia w Polsce przynajmniej.

0: Redu. Saragosa Band na antenie Radio Plus za 17 minut będzie 8.
1: Zaragoza, tam to też pewnie może być zaćmienie słońca, no bo w Hiszpanii ma być. Czy dokładnie ten pas obejmuje to miasto, to się zaraz sprawdzimy, bo tak mi przyszło do głowy teraz w tym momencie, jak gramy tę piosenkę. W każdym razie chciałem powiedzieć, że o 20.02, czy o której tam będzie to zaćmienie, podskakujemy
0: tak
1: na chwilę i 7 sekund wisimy w powietrzu.
0: Nie da się 7 sekund.
1: Jak to nie da?
0: No, dobrze by wisić.
1: Od ponad roku są teorie...
0: Dwa, czy 7 sekund odliczam, no co?
1: Nie ma czasu teraz na to. Chodzi o to, że są teorie spiskowe w internecie od ponad roku, że w czasie zaćmienia słońca na 7 sekund przestanie działać grawitacja. Naprawdę. Nawet filmy są różne, wprawdzie przez AI zrobione, ale i podobno NASA ma jakieś tam schrony w związku z tym budować. Oczywiście NASA już powiedziała, że to bzdura wierutna, żadna grawitacja. Żeby grawitacja przestała działać, to trzeba, musiałaby Ziemia, czyli jądro, płaszcz, skorupa ziemska i tak dalej, stracić swoją wagę. Mhm. A to niemożliwe jest.
0: Niemożliwe jest.
1: No. Także żadnego, ale skoczyć sobie można, jak ktoś chce. Tylko, że nie 7 sekund, tylko przez chwilę będzie w powietrzu, bo zaraz spadnie.
0: Dokładnie tak, czyli grawitacja działa, bo przyciąga nas. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Chłopcy z Placu Broni będzie Chris Isaak Wicked Game. To już zostawmy to zaćmienie, czekajmy grzecznie, aż się wydarzy, a teraz czas na przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje za 3,5 minuty, będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Czy mam wymieniać?
0: Proszę.
2: Oczywiście najbardziej cenna jest pocztówka przez nas podpisana, pocztówka Radia Plus, ale też mamy letnie gadżety, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka,
0: torba plażowa,
2: tak, okulary, to wszystko pakujemy. Oczywiście, ale nie przeciwzaćmieniowe, uwaga.
0: Nie,
2: proszę nie patrzeć na słońce
0: przez
2: nie.
0: Nawet przez trzy pary, to będzie za mało.
2: Dobrze, wszystko wrzucamy do jednego pakunku i wysyłamy do was, to są nagrody w naszej zabawie pocztówkowej, sami tworzycie pocztówkę. Nie, po prostu wysyłacie do nas swoje najładniejsze zdjęcie z wakacji.
0: Ale wysyłacie nie SMS-em tym razem, tylko prosimy przez stronę internetową www.radioplus.pl
2: albo lato.radioplus.pl. Na pocztówce muszą też być pozdrowienia oczywiście. Napiszcie tam w odpowiednim formularzu, dołączcie zdjęcie, którym chcecie się pochwalić z wakacji. My oglądamy, zadzwonimy po 8:00.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Nie będzie litości. Premier zabrał głos po aferze z pieniędzmi dla powodziana. Problemem Polaków na Sycylii wybuch Etny sparaliżował lotnisko. Powiemy też, jak bezpiecznie obserwować dzisiejsze zaćmienie słońca. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przyznane według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
1: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
2: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
1: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Loty zawieszone, na miejscu uziemieni są Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Paraliż się przedłuża, nie wiadomo kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Komizo. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
4: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii. Także czekamy. Czekamy.
3: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy też, czy bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
3: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
1: Sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Nie tylko ratownicy, ale także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Specjalny projekt uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Szkolenia, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzać policjanci.
6: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
1: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk, która przekazała też ważne informacje dla ratowników medycznych. Zakupiono już dla nich kamizelki nożoodporne.
6: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów. I także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą już z nich skorzystać.
1: Dodajmy, że w szkoleniach z samoobrony wzięło udział prawie 6 tysięcy ratowników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Widoczne będzie tuż przed zachodem słońca. Rozpocznie się kilkanaście minut po 19. Jak je obserwować, mówi Marek Setlak z Astrocentrum w Chełmcu koło Nowego Sącza.
7: Księżyc zakryje około 60% tarczy słonecznej. Dlatego obserwacje najlepiej prowadzić z wzniesienia z odsłoniętym zachodnim horyzontem, aby słońce było widoczne jak najdłużej. Na słońce nie wolno patrzeć gołym okiem, dlatego obserwacje zaćmienia należy prowadzić z użyciem odpowiednich filtrów słonecznych lub przy pomocy kamery obskury, którą możemy rzutować obraz zaćmienia na ekran.
1: A przypomnijmy, całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii.

0: W Warszawie tego słońca na razie całkiem sporo i to w pełni niezaćmione, bez opadów. 15 stopni teraz, maksymalnie 24. Ciśnienie wysokie, w stolicy 1027 hektopaskali. Z północnego zachodu powieje słaby wiatr, a warunki biometeo są korzystne.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Obskurantyzm, ciemnota umysłowa, wstecznictwo, zapobieganie poznaniu faktów. Ja dziękuję za taką kamerę, a zabierajcie mi to.
3: Dzień dobry, Kasia Kozimowicz.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Kamera obskura, to z taką małą dziurką. Teraz Tina Turner, We Don't Need Another Hero, a my szeroko otwieramy oczy, bo przed nami piękny dzień do przeżycia. Wieczorem spektakularne zjawiska na niebie, o których już mówiliśmy i mówić pewnie będziemy. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I jedziemy nad morze.
2: No tak, nad morze i to zachód słońca. Warto zawsze sportretować. Są tacy, którzy na wschód wstają, ale z reguły na wakacje się wysypiamy, więc raczej na zachód przychodzimy.
1: I są cztery osoby i dwa serducha.
2: No, serca ułożone z rąk. Kasia z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To już wszystko opisaliśmy, tylko powiedz nam, co to za wybrzeże, co to za morze, co to za plaża?
1: Bałtyk, poznaję.
3: W tym roku pojechaliśmy do Dąbek. Co roku odwiedzamy Polskie Morze, w tym roku były to Dąbki.
2: Ale to w różne miejsca jeździcie za każdym razem?
3: Staramy się tak.
2: To dobrze, bo znam takie osoby, które w te same miejsca w kółko jadą, ale to też,
1: i
2: też
1: jest fajnie. I jak w tych Dąbkach było?
3: Cudownie. Pogoda się nam udała oczywiście przed tydzień wcześniejszym sztormie.
2: No.
3: Cudownie. Mieliśmy pięknie.
1: No to fantastycznie.
2: Czyli co, jakiś początek lipca, tak zgaduję?
3: Tak, my byliśmy 11 lipca, przyjechaliśmy.
1: Piękne zdjęcie, kto wam robił?
3: Koleżanka, która była z nami.
1: No to dobrze.
2: Rzeczywiście jakieś takie pocztówkowe, można by jeszcze takie napisy na górze dorobić, pozdrowienia z Dąbek i wysyłać znajomym.
1: I już jest pocztówka gotowa. Fantastycznie.
2: Dobrze, to dziękujemy za nią, a my wysyłamy naszą pocztówkę i zestaw gadżetów wakacyjnych, aby na następne wyjazdy, a może jeszcze coś w tym roku się trafi,
1: jakiś
2: żeby
1: weekendzik
2: się przydały.
3: Dobrze, dziękuję serdecznie.
1: Pozdrawiamy gorąco całą fantastyczną rodzinę i dziękujemy za to zgłoszenie. Piękna kartka do nas przyszła, piękny widoczek, piękne zdjęcie. Za chwilę CC Catch, Heartbreak Hotel, będzie też Lubega, Mambo No. 5.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To

0: wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowi.

0: Mambo number 5 to oczywiście Lubek, a na antenie Radia Plus.
1: A teraz kawa, jak zwykle codziennie prawie mówimy o tym, że tu kawa, tu była Kasia poszła, tu ja przyniosłem, tu zaparzyłem, tu ekspres na pierwszym, na trzecim, bo lubimy kawę pić,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, lubimy oczywiście, że tak, ten zapach nas budzi i w ogóle rzecz ujmując, bez łyka kawy o poranku to dzień nie jest taki sam.
1: Ale znalazłem poradnik na interi, z czym nie łączyć kawy. Na pewno, leki na tarczyce, inne leki przyjmowane na stałe.
0: To w ogóle leki popijamy wodą i to jest jasna sprawa, a potem pijemy kawę i nie może być inaczej.
1: Uwaga, żelazo nie, kubek żelazny nie bardzo. Znaczy nie, no kubek to jeszcze może tak, ale suplementy diety, szczególnie z żelazem, też
0: no
1: nie
0: właśnie,
1: razem
0: i
1: z kawą.
0: Dlatego też nie pijemy kawy do posiłku, ponieważ jak zjemy na przykład jajko i popijemy kawą, no to te wszystkie tam mikro, makro się tak nie wchłoną, jak powinny się wchłonąć.
1: No, Kasiu, zadziwiasz mnie, bo ja mam listę i co ja wymienię, to ty od razu masz wyjaśnienie.
0: Widzisz?
1: I rozszerzenie. Dobra, dalej. Leki na przeziębienie też nie. Alkohol nie. Kawa z alkoholem nie.
0: No nie, to bomba energetyczna, znaczy taka jest kortyzol, to po prostu szaleje
1: no,
0: potem.
1: No wszystko
0: za ortach,
1: wie, no. Kasia. No. W każdym razie są takie kawy jakieś po Irlandzku, po jakiemuś tam różne.
0: Co?
1: No dobrze, napoje energetyczne. Ja nie rozumiem, jak ktoś pije kawę, to po co jeszcze napój energetyczny?
0: Nie, to już w ogóle można herc klekota dostać.
1: Uwielbiam herc klekot. Jeszcze punkt szósty, mamy bardzo kwaśne produkty. Jak ktoś narzeka na zgagę, refluks, to,
0: no,
1: to w ogóle
0: panie,
1: nie.
0: No
1: i numer siódmy, to mnie najbardziej boli, duże ilości cukru i słodkie syropy. Tak, syropy pal 6, ale ja lubię bitą śmietanę.
0: Boli to jakiś... potem, żołądek.
1: No, wafelek.
0: No właśnie, wafelek. Może byś poszedł?
1: Idę.

0: Ta sama chwila, dbajm na antenie Radia Plus. Chwila przyjemności z kawą i wafelkiem, 29 minut po 8.
1: A do kawy i do wafelka wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, żeby był komplet. Kiedyś się z gazetą piło kawę, a teraz wystarczy posłuchać.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zginęło co najmniej 250 osób. Przypomnijmy, poniedziałek wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedziły zachodnią część kraju. Nadal trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. W wielu miejscach wciąż nie ma prądu. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł B. złapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w zachodniopomorskim. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy. To otworzyło drogę śledczym.
2: Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
1: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzia szczecińskiego Sądu Okręgowego przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia. Dla kibiców tenisa szykuje się nieprzespana noc. Iga Świątek o 1:00 w nocy zagra w półfinale turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Świtolina. Świątek ma z Ukrainką rachunki do wyrównania, bo w tym roku przegrała z nią 2 pojedynki.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Osobówka wjechała w wiatę na sklepowe wózki na parkingu przed marketem na Ursynowie. Auto uderzyło też w 3 zaparkowane pojazdy. Do zdarzenia doszło przy ulicy Ciszewskiego. Kierowcę z osobówki musieli wyciągać strażacy. Mężczyzna prawdopodobnie zasłabł, został też ranny w wypadku i trafił do szpitala. Po raz pierwszy od 27 lat w Polsce obserwować będziemy tak duże zaćmienie Słońca. Księżyc przesłoni nawet 80% słonecznej tarczy. Do wspólnej obserwacji zjawiska zaprasza Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
4: My przed Centrum Nauki Kopernik organizujemy oglądanie tego zaćmienia, ale no będziemy mieli monitor, na którym będzie można to zobaczyć. No i tak do 100 ludzi wejdzie na dach Centrum Nauki Kopernik. Także jeżeli komuś bardzo by zależało i ma jakiś specjalistyczny sprzęt do obserwacji, to zapraszamy. No będą też miłośnicy astronomii z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
3: Całkowite zaćmienie Słońca obserwować będzie można w tym czasie w Hiszpanii i na Islandii. Władze lokalne przygotowały w Hiszpanii ponad 400 oficjalnych albo rekomendowanych miejsc do obserwacji. Na razie słońce w pełni, bez opadów dziś w Warszawie, 17 stopni już mamy, a będą 24 maksymalnie. Wiatr słaby z północnego zachodu, biometr nam sprzyja, a ciśnienie jest wysokie. Wynosi w Warszawie 1027 hektopaskali.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Wstajemy, bo już późno, 8.34.
2: Dzień dobry, witamy i zapraszamy.
1: Nie ma ociągania się, proszę już tutaj. No. Przeciągamy się, nóżka lewa, prawa i już.
2: Ale to już! Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: I Tomek Walosek, proszę jeszcze tylko poprawić łóżko, tam później kołdrę jakoś.
2: Włosy poprawić, uśmiech poprawić, no to jest najważniejsze.
1: Zęby umyć.
2: Łóżko to się drzwi zamknie i nie widać.
1: Nie!
2: Wychodzimy.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, która wstaje. Coraz fajniejsze rzeczy wegańskie można kupić w sklepie, a to pasztet, a to różne inne takie sprawy, ale stek, kotlet i bekon ma być mięsny, powiedziała Unia Europejska i no szykuje taką trochę rewolucję na wezewnictwie, że nie będzie można kupić sobie, znaczy, że kotlet to jest kotlet, bekon to jest bekon, stek to jest stek i tyle.
1: I jak się
0: jeszcze
1: to będzie...
0: ta lista jest trochę dłuższa, to ja nie będę chodzić teraz
1: można nazwać
0: szczegóły, ale no właśnie nie do końca, nie wiem, czy trzeba będzie jakąś wymyśleć nową nazwę.
1: Chyba tak.
0: No roślinny hamburger, no to przecież wiem, że jak roślinny, to że roślinny, prawda? No. No nie wiem, w każdym razie chodzi to o to, nie, żeby to jakoś ujednolicić, żeby ludzie wiedzieli, że kupują mięso albo nie mięso.
1: To znaczy... jak jest hamburger, to ja bym tego hama wyrzucił, zresztą źle się kojarzy.
0: I burger
1: i dodajesz tam, że jakiś coś,
0: roślinny.
1: Burger
0: albo
1: jakieś
0: inne. No właśnie, bo ham to szynka, no to wiadomo wtedy, że burger to może być różny, nie musi być koniecznie z szynki. No i dobrze. Chodzi o to, żeby było jasno i wyraźnie, bo wiesz, etykietki coraz mniejsze, człowiek bez okularów czasem nie dowidzi.
1: W ogóle takie skróty porobić, znaczy jest kotlet, też o kota wyrzucić,
0: mielony.
1: No przecież to nie jest kota przecież, prawda?
0: I będzie led?
1: I zostaje led i wege led.
0: Bardzo mi się podoba, no. Led. Nie, każdy robi co chce.
1: I takie lekkie to jest od razu, nie, że ciężki kotlet.
0: No właśnie, no. Led jak light. Anna Jantar za chwilę, potem Flying Pickets na antenie Radio Plus Only You. Za 16 minut będzie godzina 9.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.

0: Line Pickett Only You w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: O zaćmieniu słońca dzisiaj dużo mówiliśmy. Ja co napisał, że prawdziwe zaćmienie to on miał 2 dni nawet, bo nie skomentował żadnego z postów z naszego radia. Mm-hmm. A te dzisiejsze wydarzenia niebieskie postaram się, pisze Jaco, zobaczyć na własne oczy ze swojego okna dachowego.
0: No, jak się ma okno dachowe, to się jest na co pogapić.
1: Ale czekaj, no bo w okolicach 20 to już nie będzie nad nami, tylko gdzieś tam nad horyzontem to słońce.
0: U mnie akurat z dużego pokoju będzie świetnie widać.
1: Bardzo dobrze, mm-hmm. Tylko weź też kiełka. Katarzyna pisze, takiego zjawiska nie można przegapić, w końcu zdarza się raz na kilka lat, ja zamierzam oglądać.
0: No i bardzo dobrze.
1: No a Teresa się zastanawia, gdzie będzie oglądać.
0: Jedno jest pewne, na pewno tego nie prześpimy, bo pora jest, że tak powiem, jeszcze nie śpiąca.
1: Ale jak wstaniemy o, nie wiem, drugiej w nocy, pierwszej w nocy, to zaćmienie będzie w pełni.
0: Tak, ale będą te, co tam mówiłeś, Perseidy, czy co tam będzie
1: różne
0: leciało?
1: Różne i planety się ustawią w rządku.
0: A, w rządku się ustawią. W kolejce. Po szczęście. Za 5 minut 9, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Spotykamy się jutro po 6.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Będą nowe SMS-owe alerty. To po incydencie z rosyjską rakietą. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Trwa akcja po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Turyści zabrali psa na rysy. Jest apel ratowników. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
1: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. To reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, przekazał resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku poniedziałkowego wstrząsu wzrosła do 250. Rannych zostało około 700 osób, a prawie 200 jest zaginionych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
4: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
3: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
1: To był Michał Skolimowski. Dziękujemy. Trump potwierdza medialne doniesienia. Po lipcowym szczycie NATO w Ankarze amerykański prezydent wrócił do USA innym samolotem niż Air Force One. Operacja została przeprowadzona w ścisłej tajemnicy. Nie wiedzieli o niej nawet pracownicy Białego Domu. Jak potwierdził Trump dziennikarzom, działał według poleceń Secret Service. To zależy wyłącznie od Secret Service. Ja po prostu stosuję się do tego, co oni zalecają. Zdaję się na Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym lotem, innym samolotem, równie bezpiecznym. Jeśli rzeczywiście istniało jakieś zagrożenie, to nie dopytywałem o szczegóły. Dostaje wiele gruźb. Wcześniej Washington Post poinformował, że przyczyną takiej nagłej zmiany miała być wiarygodna groźba zamachu ze strony Iranu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pies nie powinien być zabierany na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
6: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
5: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
7: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
1: Dodawała Magda Zwijacz-Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Every Breath You Take i The Police na początek tej godziny.

0: Bal Wszystkich Świętych i Budka Suflera w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 12 dzień sierpnia w kalendarzu. Międzynarodowy Dzień Pracoholików, między innymi. Jeśli czujecie, że to jest wasze święto, to proponuję dziś spróbować zrobić tylko to, co niezbędne, a resztę czasu wykorzystać na przykład na znalezienie idealnego miejsca do obserwowania zaćmienia słońca, bo to już dzisiaj. Na zegarze teraz 21 minut prawie po 9, a także środa, więc za chwilę zapytam, co mi w duszy gra. Nieustannie na radioplus.pl czekamy także na wasze pocztówki z wakacji.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż

0: Konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

Milan Farmer i Dezolszonte w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra. Zasady na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło i napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Nieważne, kto pierwszy, ten lepszy. Nie liczy się tutaj, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli okaże się, że te odpowiedzi będą na tyle ciekawe, tak samo ciekawe, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i do tej torby coś jeszcze dołączę w ramach niespodzianki. I czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z trzech słów. Podpowiedź numer jeden brzmi tak. Łzy świętego Wawrzyńca i marzenia. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a kolejna podpowiedź za chwilę. Krakowski Spin i Manam teraz w Radiu Plus.

0: Eureka on the Sun i London Beat w Radio Plus lata z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra, brzmi tak. Ciemne niebo, pełne życzeń. A oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Przypominam, hasło składa się z trzech słów. SMS-y pod numerem 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie, ale to już po 10.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby, szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie.

0: Mani i Amba, Radio Plus Lato z notą nostalgii. 3 minuty do 10, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Potężny atak hakerski na firmę MyDoctor, która zarządza danymi pacjentów. Nocny pościg ulicami Dolnośląskiej Oleśnicy za 20-latkiem z Ukrainy. W Kaliszu przewrócił się żuraw budowlany. Jest 10. Marcin Bartnik. Pilne spotkanie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa zwołał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To w związku z informacjami o ogromnym wycieku danych z firmy MyDoctor. Te doniesienia wciąż analizują służby. Co wiemy na ten moment, powie nasz reporter Michał Rawa.
2: Firma MyDoctor gromadzi dane pacjentów z całej Polski. Korzystają z niej lekarze, wprowadzają tam informacje o naszych wizytach czy receptach. W poniedziałek firma poinformowała o wycieku ze swoich systemów. Później więcej o sprawie napisał portal Zaufana Trzecia Strona, z którym mieli skontaktować się potencjalni hakerzy. Ci twierdzą, że ukradli dane prawie 19 milionów Polaków. Trwają działania służb, przekazał w programie Onetu wicepremier Krzysztof Gawkowski. Sprawdzają, jaką metodą doszło do tego cyberataku i kto do niego doprowadził. Minister cyfryzacji stwierdził, że jeśli te informacje się potwierdzą, to będzie to jeden z największych wycieków danych w historii Polski.
1: O czym informował Michał Rawa. Nocny pościg ulicami Dolnośląskiej Oleśnicy uciekał 20-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zignorował polecenia policjantów zatrzymania pojazdu. Wtedy rozpoczął się pościg. Drogę zajechał mu jeden z radiowozów, w który uderzył 20-latek.
3: 20-letni obywatel Ukrainy, uciekając ulicami miasta, łamał szereg przepisów, stwarzając przy tym zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany i po udzielonej pomocy medycznej przewieziony do jednostki policji. Badanie wykazało, że kierujący był trzeźwy, jednak nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
1: Powiedziała nam Karolina Walczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. 80-latek ruszył pieszo trasą S14. Starszy mężczyzna z Łodzi jechał Mercedesem, który zepsuł się w rejonie wiaduktu w Wincentowie w powiecie pabianickim.
4: Mężczyzna nie miał przy sobie telefonu, nie wiedział, co ma zrobić, więc postanowił wejść na wiadukt do najbliższej miejscowości i poszukać pomocy. Stróże prawa zaopiekowali się starszym mężczyzną i bezpiecznie sprowadzili go do samochodu, który pozostawił na pasie awaryjnym. Na miejscu czekała już pomoc drogowa.
1: Relacjonował Jakub Gąsiorek z policji w Pabianicach. Drogówka apeluje, żeby przed podróżą sprawdzać stan techniczny aut. Wypadek na terenie budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu. Przewrócił się żuraw budowlany. Do zdarzenia doszło dziś rano.
5: Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało.
1: Mówił Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków. Na miejscu wciąż działają strażacy i policjanci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bociany szykują się już do drogi. Na polach i łąkach można zobaczyć coraz większe grupy tych ptaków. O bocianich sejmikach i kierunkach podróży z Angeliką Gackowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
6: Zacząć chciałabym od bocianich sejmików. Czym tak naprawdę są i czy faktycznie się dzieją?
7: Zdecydowanie faktycznie się dzieją. To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakiejś hierarchii.
6: Jakie destynacje są najpopularniejsze?
7: To zdecydowanie Afryka, chociaż bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
1: Bociany mają przed sobą tysiące kilometrów. Do pokonania takiej trasy potrzebują kilku tygodni.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Status quo in the army now na początek tej godziny.

0: Zanim zrozumiesz Iwariusz Manx, Anita Lipnicka w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 na zegarze. Trzecia, ostatnia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. A brzmi ona tak. Często nazywamy tak maksimum roju Perseidów. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym to hasło wam się kojarzy. SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam na nie jeszcze około 5 minut.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Luis and Shao i Beatlesi w Radio Plus Lato z notą nostalgii na zegarze 29 minut do 11, a ja pytam o to, co mi w duszy gra, a gra mi Noc spadających gwiazd. I Sandra odpowiedziała m.in. prawidłowo. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Sandro, tobie ta Noc spadających gwiazd kojarzy się z wakacjami. Z przyjaciółmi kładliście się na trawie, podziwialiście gwieździste niebo, na którym było widać piękne spadające gwiazda. W myślach myślałam życzenia i miałam nadzieję, że kiedyś się spełnią. Czy chociaż jedno się spełniło?
1: Tak, muszę przyznać, że spełniło się to najważniejsze.
0: To najważniejsze, że się to najważniejsze spełniło. Ale czy dzisiaj wieczorem będziesz obserwowała i zaćmienie słońca, i tę noc, i te gwiazdy, które będą spadały, te meteory?
1: Myślę, że tak, ponieważ przyjechaliśmy z rodziną do mojej mamy na wieś, więc będzie to najlepsze miejsce na oglądanie tego pięknego nieba.
0: Och, czyli gdzieś to niebo jeszcze nie zanieczyszczone tym światłem, więc sporo
1: tak
0: gwiazd
1: jest.
0: Wieczorem będzie można obserwować. Życzę, żeby kolejne życzenia się spełniały. Ode mnie prezent, torba, co mi w duszy gra. I do tej torby coś wrzucę, coś, co w wakacje się jeszcze przyda. Czy urlop przed
1: Bardzo
0: tobą?
1: Bardzo dziękuję. My już jesteśmy po urlopie, ale teraz kilka dni mamy jeszcze wolnego, także żeby
0: super.
1: Skorzystać jeszcze, więc super.
0: Więc pozdrowienia także dla mamy i udanego wypoczynku. Wszystkiego
1: bardzo,
0: dobrego.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Madonna i Frozen teraz w Radio Plus.

0: Wieczór w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 15 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Take My Breath Away i Berlin.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii do zega do 11:00 pozostało 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wypadek ciężarówki na A4 koło Bolesławca. Nie żyje kierowca, autostrada jest zablokowana. Za chwilę też wodowanie fregaty Wicher oraz trudna sytuacja turystów na Sycylii po erupcji Etny. Jest 11. Marcin Bartnik. Wypadek na A4. Nie żyje kierowca ciężarówki. Trasa jest nieprzejezdna. Do tragicznego zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Dobra w powiecie bolesławickim na Dolnym Śląsku.
2: Doszło do śmiertelnego zdarzenia drogowego na 39 km autostrady A4. Samochód ciężarowy typu chłodnia przebił bariery, jadąc w kierunku Wrocławia, padł do rowu. W pojeździe doszło do rozszczelenia zbiorników z paliwem.
1: Wyjaśniał Krzysztof Kaczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Na miejscu pracują specjalistyczne jednostki straży. Autostrada w kierunku Zgorzelca i Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Będziemy morską potęgą, zapowiada premier przed wodowaniem fregaty Wicher. To pierwsza z trzech budowanych jednostek w ramach programu Miecznik. Donald Tusk podkreślał w Gdyni, że dzisiaj polski przemysł stoczniowy jest powodem do dumy.
3: My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak ORP Wicher, czy kolejne okręty, które są w budowie, czy choćby nasze łodzie podwodne.
1: W uroczystościach w Gdyni weźmie udział nie tylko premier, ale także prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Setki Polaków wciąż uwięzionych na włoskiej Sycylii. Powodem jest wybuch wulkanu Etna. Do 18:00 wydłużono zamknięcie lotniska w Katanii. To największy port lotniczy na Sycylii. Na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder. Marku, jak wygląda sytuacja na wyspie?
4: Tutaj sytuacja zmienia się dosłownie z godziny na godzinę. Nad Etną wciąż widzę olbrzymi pióropusz dymu i popiołu, a największe emocje są teraz na lotnisku Katanii. Część rejsów, a praktycznie wszystkie są odwołane. Loty są przekierowywane do Palermo albo na inne lotniska. Wśród pasażerów są setki Polaków. Na grupach internetowych trwa gorączkowa wymiana informacji, kto wyleciał, komu odwołano lot i jak dostać się na przykład do Palermo, bo to lotnisko wciąż funkcjonuje w miarę bez zarzutu. Dla wielu osób wakacyjny wyjazd zmienił się dziś w walkę o powrót do domu.
1: Marek Balewajder, dziękujemy za relację. Wczoraj rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Poszukiwany od marca lider bojówki pseudokibiców z Krakowa został namierzony w Chorwacji. Został zatrzymany przez tamtejszych funkcjonariuszy na podstawie wydanego w poniedziałek europejskiego nakazu aresztowania. O ekstradycji 41-latka do Polski zdecyduje teraz chorwacki sąd. Mężczyzna ma do odbycia karę 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dwa medale to na razie dorobek Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś kolejne okazje do jego powiększenia. Szansę na podium ma z pewnością w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która co prawda w eliminacjach była dopiero 11, ale po nich podkreślała.
5: Te eliminacje to w niepamięci. Teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
1: Początek finału z udziałem Włodarczyk o 20:45. Przypomnijmy, wczoraj srebro w biegu przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, a wcześniej także srebro zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Wonderful Life i Black na początek tej godziny.

Udane wakacje są jak piosenki. Powinny być przebojowe. I tego wam życzę. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio.

0: There's Party DJ Bobo w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, a to był przebój lata 94 roku. Pamiętam doskonale też, to był przebój dyskotek i obozowych kolonijnych. Ja akurat byłam wtedy na obozie w Rewalu i to był taki obóz, z którego przywiozłam pocztówki zaadresowane z naklejonymi znaczkami do domu. A o pocztówki dzisiaj także Was pytam. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, wysłać nam swoją pocztówkę z wakacji, taką zdjęciową. Dodać do tego pozdrowienia i czekać na telefon za chwilę ode mnie. A po 14 od Janka Pasterskiego. Do oddania mamy pocztówkę, także taką z naszymi podpisami. Do tego jeszcze czystą pocztówkę, żebyście mogli ją wysłać komu chcecie. A do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.

0: Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Po reklamie.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Aleksandry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aleksandra, napisałaś nam takie pozdrowienia z życzeniami właściwie. Wakacyjne pozdrowienia, niech się spełnią wasze wszystkie wakacyjne marzenia. Podróżujcie dużo, niech wakacje wam służą, bo u mnie koncerty, parady, kolorowe występy i biesiady. Dużo wam życzę słońca i pięknej pogody bez końca. Bardzo za te życzenia, pozdrowienia dziękujemy. Ale słuchaj, dołączyłaś tutaj takie zdjęcie i wspomniałaś o koncertach, paradach, a na zdjęciu jesteś ty i koleżanka z zespołu.
2: Oj, kurczę, to była chyba Brazylia. Ciężko skusić, bo tych zespołów jest zawsze kilka.
1: A, czyli to była koleżanka z innego zespołu.
2: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: A ty jesteś w stroju lubelskim?
2: To jest strój rzeszowski.
1: Rzeszowski tym razem. Pięknie to wszystko wygląda. Co to za zespół twój?
2: To jest zespół pieśni i tańca Jawor.
1: Fantastycznie. I te koncerty to taka trasa wakacyjna? Czy to jest stałe twoje zajęcie, te tańce?
2: No taka dodatkowa, ale staram się podróżować, bo zawsze z zespołem to jest dużo, dużo taniej. No i można dużo ludzi poznać, różne kultury, więc no w wakacje zawsze mamy takie wyjazdy.
1: Gdzie kolejny koncert?
2: Podobno Francja, ciężko powiedzieć. Chyba, że chodzi o Polskę, no to...
1: No właśnie, gdzie ciebie zobaczymy w Polsce?
2: Oj, to na różnych dożynkach, biesiadach, na weselach, więc to
1: czyli
2: trzeba śledzić.
1: Musimy szukać. Zespół pieśni i tańca Jawor.
2: Dokładnie.
1: To trzymamy kciuki za te wszystkie koncerty, występy i powroty do domu całe i zdrowe. A czy wyczytówki wysyłasz podczas tych swoich koncertów? Masz czas na to?
2: Oj, nie wysyłam niestety, bo już jestem... takie pokolenie, 96 rocznik, więc...
1: Czyli są internetowe, są zdjęcia i relacje w social mediach.
2: Dokładnie, jedynie babci przywożę.
1: A, no właśnie, babcia przynajmniej się cieszy z takiej tradycyjnej pocztówki, ale przypuszczam, że zdjęcia też jej wszystkie pokazujesz.
2: Dokładnie, tak.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie, Aleksandro.
2: Dziękuję
1: i za pocztówkę
2: bardzo.
1: Piękną. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Czekamy na wasze pocztówki na radioplus.pl. Przypominam, że w zamian za waszą pocztówkę, pocztówka od nas z naszymi podpisami, do tego jeszcze pocztówka taką, którą możecie wysłać do kogokolwiek chcecie i zestaw letnich gadżetów Radia Plus.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej.

0: Druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zmarł 7-latek, który topił się w akwaparku w Łodzi. Jest apel jego rodziców. Dane nawet połowy Polaków mogły zostać wykradzione po ataku hakerskim na firmę medyczną MyDoctor. W Polsce coraz więcej 100-latków pobiera specjalne świadczenie od ZUS-u. Jest 12. Marcin Bartnik. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził szpital Matki Polki, gdzie dziecko trafiło po tym wypadku.
2: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
1: Mówił rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński. Prokuratura bada, czy do tragedii doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wiadomo, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut niezauważony leżał na dnie. Z pomocą ruszył mu dopiero jako pierwszy pływający obok mężczyzna. Wrażliwe dane nawet połowy Polaków mogły wyciec w ataku hakerskim. To po cyberataku na platformę MyDoctor. Wśród danych mogą znajdować się PESEL-e, telefony komórkowe i przepisane recepty. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał właśnie pilne posiedzenie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, które zajmie się tą sprawą.
3: Nie chcę nikogo oskarżać, nie chcę wskazywać kierunku, że przychodzi z Rosji, z Białorusi czy gdziekolwiek indziej na świecie. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś oskarżyć, tylko sprawdzić całą infrastrukturę i dać komunikat, jak będziemy pewni. Staramy się zebrać całą paczkę danych po to, żeby obywatele później w naszych rejestrach bezpiecznych danych mogli sprawdzić, czy ich dane nie wyciekły. Przez to będą wiedzieli, czy na przykład mają obowiązek, potrzebę i chęć zastrzeżenia swojego numeru PESEL.
1: Hakerzy mieli kontaktować się z kierownictwem firmy już 5 sierpnia. Wyciek danych może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, co czyniłoby go jednym z największych w historii naszego kraju. Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset zostało rannych. Strażacy drugą dobę prowadzą akcję ratunkową. Skala zniszczeń jest wciąż szacowana, ale wiadomo, że najmocniej ucierpiała zachodnia i centralna Kolumbia. Deklaracje wsparcia i pomocy finansowej złożyły m.in. Stany Zjednoczone, państwa Ameryki Łacińskiej oraz Unia Europejska, która ma przekazać poszkodowanym Kolumbijczykom 2 miliony euro. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 było najpotężniejszym w Kolumbii w tym stuleciu.
0: Wiadomości radia Plus.
1: Coraz więcej 100-latków w Polsce. Dostają oni dodatkowe wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co miesiąc to prawie 7 tysięcy złotych brutto. Więcej o tym Wojciech Hańczuk.
4: W całym kraju ZUS wypłaca świadczenia honorowe ponad 4 tysiącom osób. W Lubuskim liczba osób systematycznie rośnie. Jak informuje Agata Muchowska, rzecznik wojewódzkiego oddziału, pieniądze pobiera 85 osób. To ponad 12% więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej 100-latków mieszka na Mazowszu. W czerwcu ZUS wypłacił tam 736 świadczeń. Na drugim miejscu jest Śląsk, 436 osób, a na trzecim region Dolnośląski, 412. Najmniej wiekowych seniorów jest w województwie. W województwie opolskim 75.
1: Świadczenie przyznawane jest z urzędu, czyli nie trzeba składać wniosku.
5: Wiadomości z Warszawy. Maracin Sikora. Woda z wodociągu w Lesznowoli nie nadaje się do spożycia, poinformował o tym powiatowy sanepid w Piasecznie. Woda nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów czy przemywania otwartych ran. Może być wykorzystywana do spłukiwania toalet. Wszystko przez bakterie grupy coli w stacji uzdatniania wody. Te problemy dotyczą miejscowości Podolszyn, Lesznowola, Janczewice i Nowa Wola. Trwają prace nad przywróceniem jakości wody z użyciem środka do dezynfekcji wodociągu. Jak co roku, 12 sierpnia, czyli dziś, Centrum Nauki Kopernik zaprasza do wspólnego obserwowania Perseidów. To cykliczny rój meteorów. O wydarzeniu mówi Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
6: W nocy z 12 na 13 sierpnia mamy maksimum Perseidów. Perseidy będziemy tak naprawdę oglądać po 21, kiedy już słońce schowa się trochę głębiej pod horyzont, kiedy zacznie się ściemniać. Będzie się działo, będzie też stoisko meteorytowe, więc będzie można dotknąć i zobaczyć materię kosmiczną, która spadła na Ziemię, czyli meteoryty.
5: W planach również koncert oraz nasłuch radiowy roju meteorów. Wcześniej zaś Centrum Nauki Kopernik zaprasza na wspólną obserwację częściowego zaćmienia Słońca. Maksymalnie 24 stopnie dziś. Będzie słonecznie i nie będzie padać. Wysokie ciśnienie w Warszawie mamy. 1027 hektopaskali wynosi. Wiatr słabo powieje z północy. Biometr korzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Polskim zwyczajem witamy powracającego z urlopu z zagranicy. Marek Sierocki uśmiechnięty, opalony nawet jakby chyba.
2: Dzień Jan dobry. Pasterski też wypoczęty. Zaczynamy naszą przebojową pocztę. Staram się o tym krótkim urlopie już zapomnieć. Na dobry początek 2 plus 1. Easy come, easy go.
1: Czyli co, jak to mówię, łatwo przyszło, łatwo poszło, tak?
2: Tak było.
1: Coś takiego.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Urodzinowy po raz pierwszy dzisiaj, ale nie ostatni, bo swoją urodzinę świętuje założyciel, lider formacji Dire Straits, Mark Knopfler.
2: Genialny gitarzysta na świat przyszedł 12 sierpnia 1949 roku. Rok 78 to debiut grupy Dire Straits, zespołu, który założył. Album nazywał się po prostu Dire Straits i na tym krążku między innymi Sultans of Swing, wielki hit tego zespołu. Z grupą Dire Straits nagrał 7 albumów. Tak, 7 studyjnych albumów. Ostatni, On Every Street, ukazał się w roku 1991. Potem rozpoczął solową karierę. Rok 96 to album Golden Heart. Ostatnia płyta Marka Knopflera, studyjna płyta solowa, to One Deep River, wydana 2 lata temu. No a my przypominamy ten przebój, od którego wszystko się zaczęło, od którego zaczęła się genialna kariera zespołu Dire Straits i Marka Knopflera. Sultani swingu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: wspaniała Anna Jantar już za nami. Obiegowo przetańczyć z tobą chcę całą noc, a tak jak powinno być, to moje jedyne marzenie.
1: A przed nami Electric Light Orchestra, jeden z ulubionych zespołów naszych słuchaczy. Nasz też ulubiony zespół. I zespół, który na swoich singlach, jeszcze wtedy winylowych, na stronie A zamieszczał oczywiście piosenkę, która była przewidziana na przebój, a na stronie B znajdowały się utwory, których potem nie było na płytach, na albumach. Ja dlatego zbierałem single winylowe Electric Light Orchestry, bo chciałem mieć te wszystkie utwory, kompletną dyskografię. I na drugiej stronie singla Here is the News pojawiła się piosenka Julie Don't Live Here. Piosenka, która w Polsce cieszyła się niesamowitym powodzeniem, bo prezenterzy dyskotekowi i prezenterzy radiowi wówczas bardzo często grali ten utwór, a państwo w swoich mailach prosili, abyśmy przypomnieli tę piosenkę. A więc spełniamy te życzenia i marzenia. Julie Don't Live Here i Electric Light Orchestra.

0: włoskie klimaty, Mauro i Buona Sera, ciao, ciao. Właśnie, jeśli wakacje, to często wybierany kierunek właśnie Włochy przez nas Polaków, a w Radiu Plus w najlepsze trwa zabawa pocztówka z wakacji, w której prosimy Was o to, żebyście w takiej nowocześniejszej formie wysłali nam zdjęcie tego, jak spędzacie wakacje. Warto. A my natomiast odwdzięczymy się już zupełnie klasycznymi pocztówkami z naszymi podpisami. Jedna natomiast będzie pusta, tak żeby wysłać do kogoś z Waszych bliskich, do tego jeszcze garść wakacyjnych gadżetów dorzucamy. A teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo jedna z artystek, którą lubimy, dzisiaj świętuje swoją urodziny.
1: 12 sierpnia 1969 roku urodziła się Tanita Tikaram, artystka, która miała fantastyczny debiut. Piosenka Twisting My Sobriety trafiła na pierwsze miejsca list przebojów, no i trudno potem było jej pobić ten wynik. Śpiewa do dziś, niedawno gościła w Polsce, wspaniały koncert. Ci, którzy byli, przekazywali nam, że naprawdę śpiewała fantastycznie. Tanita Tikaram, jej pierwszy i jedyny wielki przebój, Twisting My Sobriety.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na brelok z fraszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na fraszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Miasto moje, a w nim.
9: A w nim PGE Narodowy, bo to coś znacznie więcej niż tylko stadion. Robert Klonowski, zapraszamy po 18.
8: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
7: Autopromocja.

0: Absolutnie nie domykamy drzwi. Przyjemne letnie sierpniowe powietrze niech nam wpada przez okna i przez drzwi, a poza tym niech sąsiedzi słyszą takie cudowne przeboje.
1: Dokładnie tak. Zaproszenie na dziś wieczór, bo to przecież wakacje od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. Wakacyjne przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Zapraszam serdecznie. Dziś kolejna porcja niezapomnianych hitów zmiksowanych przeze mnie. No, a na zakończenie było po włosku, było po angielsku oczywiście, no to teraz trochę po francusku. Pari Pari, Malcolm McLaren i Catherine Deneuve w niezapomnianym utworze.
0: Muzyczna podróż, bo skoro wakacje, skoro urlopy, no to sobie podróżujemy. Może ktoś właśnie w Paryżu słucha nas przez internet. Pozdrawiamy.
1: Zatem też zapraszamy.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Jasne, radioplus.pl. Tam warto, tam my na żywo, ale także wszystkie nasze podcastowe nagrania też warto.
1: Janek, zostajesz z Państwem przez 3 godziny, a w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12. Do usłyszenia.

Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Poszukiwany Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. Pierwsze 50 radiowozów do ścigania piratów drogowych trafiło w ręce policji. Najpierw wieczorne zaćmienie słońca, a później Perseidy. Jest 13. Marcin Bartnik. Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. Na to wskazuje list, który poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie. Został podpisany przez polityka i nadany w Tiraspolu, stolicy Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie do sądu o wydanie mu listu żelaznego.
2: Z pisma wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego i jest podpisany pismem ręcznym. Również z adresu, który nadawca wskazuje, wynika, że list został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
1: Powiedziała nam sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywa za granicą, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiSu przed tymczasowym aresztowaniem. 48-latek sam zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia w sprawie ataku na 14-latka w krakowskim Parku Jordana. Według relacji matki poszkodowanego, mężczyzna złapał chłopca za szyję i zaczął dusić, powiedział nam Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
3: 48-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że zdenerwował się, ponieważ grupa młodzieży miała rzucać kamieniami bądź też szyszkami w jego córkę na tym placu zabaw. Na chwilę obecną nie zostały przedstawione nikomu zarzuty. Obecnie czynności policyjne trwają. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. No i co dalej, no to będzie w porozumieniu z prokuraturą.
1: Mężczyźnie grozić może do 2 lat pozbawienia wolności. Zaprojektowane i wyposażone tak, by ścigać piratów drogowych. Nowoczesne radiowozy przekazano funkcjonariuszom drogówki z całego kraju. Resort Spraw Wewnętrznych kupił je za unijne pieniądze. Na razie to 100 sztuk, z których połowa od dziś pełni już służbę. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Szpaler groźnie wyglądających BMW serii 3 wyposażonych w kolczatki, wideorejestratory i przede wszystkim prawie 400-konne silniki skutecznie zniechęca do tego, by dociskać pedał albo manetkę gazu. Pod maską 3-litrowa benzyna w wersji R6, która rozpędza to auto od 0 do setki w 4 sekundy.
5: To są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych.
4: Tłumaczył podinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. W ramach unijnego projektu, który sfinansował zakupy dla drogówki, policjantów czeka też szkolenie.
5: Szybkiej jazdy i dynamicznej jazdy na torze i ponad 460 na motocyklach.
4: Tymczasem radiowozy jeszcze dziś trafią do wszystkich garnizonów wojewódzkich.
1: O czym informował Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już dziś jedno z najciekawszych zjawisk na niebie od 30 lat. Zaćmienie obejmie aż 80% tarczy Słońca. Profesor Leszek Pawelski, fizyk ze Szczecinka, podpowiada, jak domowymi sposobami bezpiecznie obserwować naszą gwiazdę.
6: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań, jedno tylko trzeba mieć na uwadze. Nie wolno na Słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki, zadymione, kopcone, one powinny, myślę, wystarczyć.
1: Zjawisko będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. Zaćmienie rozpocznie się około 19.10, a Słońce zajdzie dziś około 20.30. Towarzyszyć mu będą Perseidy, czyli tak zwane sierpniowe spadające gwiazdy.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Prawie 2 razy więcej oddanej żywności niż rok temu. Na warszawskich bazarach trwa kolejna edycja akcji Myślę, nie marnuję. Jej celem jest ograniczanie marnowania żywności i wspieranie osób potrzebujących. Od początku roku zbiórki prowadzone są na 7 warszawskich targowiskach. Do tej pory zebrano prawie 9 ton niesprzedanej żywności. W tym samym okresie rok temu było to 5 ton. Ze sprzedawcami z bazaru przy ulicy Namysłowskiej rozmawiał Piotr Gawroński.
8: Przeważnie raz w tygodniu, piątek.
9: Przez cały rok?
8: Tak, tak.
9: Co najczęściej
4: oddajecie, co najczęściej nie schodzi i kiedy?
8: W lato jak jest gorąco, albo jakaś kiepska pogoda.
4: Ile kilogramów mniej więcej schodzi, oddajecie?
8: 5-10.
9: Najczęściej miękki towar jak zostaje, to wiadomo, który się nie przetrzyma. Czereśnia, papryka, pomidory.
10: Ostatnio tej cukinie były i ogórki były. No to ogólnie to będzie 10 kilo, żeśmy tak dali.
11: Mniej więcej się przywozi tyle, co trzeba, ale jak zostaje, to jest kogo oddać.
7: Produkty są odbierane z targowisk, sortowane i przekazywane do warszawskich jadłodzielni oraz do osób potrzebujących. Padać nie będzie. Będzie mnóstwo słońca na niebie nad Warszawą. Wiatr słabo powieje z północy, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w stolicy 24 stopnie. Barometry pokazują 1027 hektopaskali, więc ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo mogą korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w Radio Plus już teraz Effort Davids i jego słynne words. Janek Pasterski, dzień dobry, jest 6 po 13. Radio.

0: No i tego nam brakowało w wakacje. George Baker Selection, Una Paloma Blanca. Dobry numer, dobry przebój na wakacje, na urlopowanie, na odpoczywanie, prawda? Jeśli wakacje, to do końca sierpnia bawimy się w akcję Pocztówka z wakacji. To taka nasza zabawa, w której prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas i napisali kilka pozdrowień. To wszystko można zrobić na radio+.pl, nasza strona internetowa, tam was odsyłamy, a my w prezencie będziemy dla was mieli dwie pocztówki, już takie zupełnie klasyczne, podpisane przez całą naszą redakcję prowadzących. One już leżą tutaj koło mnie. Fajnie wyglądają, muszę przyznać. Pozdrowienia również od nas. No, a do tego druga pocztówka zupełnie czyściutka, którą można gdzieś do kogoś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. I jeszcze do tego zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Takie to mamy dla was dobroci. Dajcie znać, bo za nieco ponad godzinę na pewno w tej kwestii będę do kogoś dzwonił. Radio+.pl. Warto za chwilę w Radio Plus z bardzo nastrojową balladą Glenn Medeiros. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.
6: Przeboje z nutą nostalgii.

Aja, RL i Skóra w Radiu Plus. No, to miło się zrobiło. Dzisiaj tak patrzę do kalendarza, mamy dzień pracocholika. To nie absolutnie. Gdzie? W sierpniu? W wakacje? Na urlopach? No proszę, niech ta choroba przynajmniej w tym okresie nas nie dotyczy. Dzisiaj to tak raczej na spokojnie.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
2: Miasto moje, a w nim.
3: A w nim PGE Narodowy, bo to coś znacznie więcej niż tylko stadion. Robert Klonowski, zapraszam po 18.
2: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
0: Autopromocja.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: to widać.
1: Jestem z miasta elektryczne gitary. To na koniec tej godziny, za chwilę o 14:00 wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie apartamentów Karola Nawrockiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wicher Ochrzczony to pierwszy z trzech nowoczesnych okrętów budowanych w Gdyni. Manchester kontra Milan. Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. Jest 14. Marcin Bartnik. Przesłuchano 41 świadków. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Karola Nawrockiego w Muzeum II Wojny Światowej. Chodzi o nieodpłatne korzystanie z apartamentów muzeum. Sprawa ta była szeroko komentowana w kampanii wyborczej rok temu. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. Stronom przysługuje zażalenie do sądu. Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. Jest to pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek, które w przyszłości staną się fundamentem siły bojowej polskiej floty. Matką chrzestną okrętu została Agata Ziemiańska, małżonka wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, inspektora marynarki wojennej.
2: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaje ci imię Wicher.
3: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
1: Zaznaczał premier Donald Tusk. Jutro dojdzie do wodowania wichra. Pozostałe dwa okręty mają być gotowe do 2031 roku. Są budowane na podstawie brytyjskiego projektu. Głównym zadaniem fregat będzie obrona przeciwlotnicza Bałtyku. SpaceX może spodziewać się mocnej reakcji ze strony Polski, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To po wykluczeniu naszego kraju z europejskiego regionu mobilnego, co oznacza wyższe ceny za usługi i ograniczenia dla podróżujących. Minister odnosi się do zakupu Starlinków w kontekście Ukrainy.
4: Nie ma zgody na to, żeby jakakolwiek firma prywatna, korporacja czy największa korporacja na świecie w rękach największego miliardera wprowadzała zasady nierówne dla polskiego państwa i dla innych państw. Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów.
1: Mówił wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i podkreśla, że Polska jest jedynym europejskim państwem wyłączonym z grona 30 należących do europejskiego regionu mobilnego. Ani SpaceX, ani Elon Musk nie odnieśli się jeszcze do nowych zasad, które wejdą w życie 17 sierpnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. Już w sobotę do miasta przyjadą słynne drużyny Manchester United i AC Milan. To duże wyzwanie dla służb, które zabezpieczają teren.
5: Nauczeni tym doświadczeniem z minionego roku, przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane.
1: Mówiła Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Na sam mecz przyjedzie ponad 40 tysięcy kibiców z 19 krajów. Na ulicach pojawi się więc 100 dodatkowych tramwajów i autobusów, a przed Narodowym Forum Muzyki stanie strefa kibica.
6: Wiadomości z Warszawy. Maracin Sikora. 15-latek bez uprawnień na elektrycznym motorowerze. Zatrzymali go do kontroli przy ulicy Karmelickiej policjanci ze Śródmieścia. Pojazd nastolatka nie miał homologacji i nie był ubezpieczony, a mógł osiągać prędkość do blisko 100 km na godzinę. Policjanci przekazali 15-latka pod opiekę matki, a jedno ślad zabezpieczyli w celu dalszych badań. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Po raz pierwszy od 27 lat w Polsce obserwować będziemy tak duże zaćmienie Słońca. Księżyc przesłoni nawet 80% tarczy słonecznej. Do wspólnej obserwacji zjawiska zaprasza Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
7: My przed Centrum Nauki Kopernik organizujemy oglądanie tego zaćmienia, ale no będziemy mieli monitor, na którym będzie można to zobaczyć. No i tak do 100 ludzi wejdzie na dach Centrum Nauki Kopernik. Także jeżeli komuś bardzo by zależało i ma jakiś specjalistyczny sprzęt do obserwacji, to zapraszamy. No będą też miłośnicy astronomii z Polskiego Towarzystwa Biłośników Astronomii.
6: Całkowite zaćmienie Słońca obserwować będzie można w tym czasie w Hiszpanii. Władze lokalne przygotowały tam ponad 400 oficjalnych albo rekomendowanych miejsc obserwacyjnych. 24 stopnie dziś w Warszawie, więc będzie ciepło. Do tego mnóstwo słońca, zero deszczu. Parasole zostawiamy w domach. Ciśnienie wysokie, 1027 hektopaskali. Biometr korzystny, a wiatr słaby i powieje z północy.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy akurat na Helu albo gdzieś tam nad morze się wybierają. Droga na Hel, czy tam z angielska The Road to Hell, to już jak kto woli. Chris Ria, wspaniały, za nami, a my cały czas w trakcie zabawy. Pocztówka z wakacji w Radiu Plus w każdym paśmie. Prosimy was o pozdrowienia z wakacji, o wysłanie zdjęcia tego, jak spędzacie swój wolny czas. No a my odwdzięczymy się prezentami, a coś takiego można zrobić na radioplus.pl, tam odsyłamy. Mamy dla was klasyczne pocztówki, jedną z podpisami od nas wszystkich, pozdrowieniami też przy okazji, a druga zupełnie pusta, można komuś znajomemu wysłać, komuś bliskiemu, no albo zostawić sobie na pamiątkę. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Fajnie to brzmi, tak mi się wydaje, myślę, że coś takiego jeszcze albo w tym sezonie, albo i w kolejnych się przyda. Zresztą za moment, no muzycznie, tak się trochę przeniesiemy, rozkołuszemy, bo pojawi się Laidback i Sunshine Reggae.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: Oj tak, pocztówka. Wspominamy trochę stare dobre czasy, kiedy to się jeszcze pocztówki wysyłało. Właśnie dodzwoniłem się do Kasi. Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To gdzie się bawisz? Gdzie odpoczywasz?
2: Turcji.
1: Słoneczna Turcja. Tam tak. To chyba na pogodę nie można narzekać, prawda?
2: Nie. 50 stopni mamy akurat.
1: Wow, to nawet nie wiem, czy nie aż za bardzo, ale gorące, słoneczne pozdrowienia prosto z Turcji, tak to wysyłasz. Jak długo będziesz w Turcji jeszcze spędzała wakacje?
2: 6 dni.
1: Pięknie, to jeszcze wiele atrakcji przed tobą. Bardzo dziękuję za pozdrowienia. Od nas dwie pocztówki, jedna z podpisami, druga zupełnie pusta, do wysłania komuś z bliskich. No to takie klasyczne pocztóweczki, jak to kiedyś było. Do tego koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Dobrego wypoczynku ci życzę. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo miło.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Miasto moje, a w nim.
7: A w nim PGE Narodowy, bo to coś znacznie więcej niż tylko stadion. Robert Klonowski, zapraszamy po 18.
6: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
5: Autopromocja.

0: No właśnie, how do you do? Mam nadzieję, że macie się dobrze w to środowe popołudnie z Radia Plus. Rockset za nami, przed nami wiadomości Radia Plus już o 15.
1: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wyciekły dane 19 milionów Polaków. Najlepiej zastrzec PESEL. Papież zapewnił o modlitwie ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zakaz wstępu do lasu w Lubuskiem. Po wichurach jest niebezpiecznie. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyciek danych dotyczy aż 19 milionów Polaków, potwierdza minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po cyberataku na systemy i dane firmy MyDoctor wykradziono ponad 2 terabajty danych, a sprawą zajmują się służby, informuje minister Gawkowski.
2: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
1: Jeśli ktoś znajdzie się na tej liście, to powinien zastrzec numer PESEL. Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że był to atak zewnętrzny, za którym stoją obce służby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Strażacy od 2 dni poszukują ocalałych, a skala zniszczeń wciąż jest szacowana. Najbardziej ucierpiała zachodnia i centralna Kolumbia. Straciliśmy cały dorobek życia, mówi jeden z poszkodowanych.
3: En la casa, pues, vivíamos 6 personas. Pues la casa es la casa familiar.
1: Mieszkało nas tutaj 6, to nasz rodzinny dom. Mieliśmy go od 30 lat i tak naprawdę zostaliśmy z niczym. Dzięki Bogu wszyscy przeżyliśmy. Moja mama jest jedyną osobą w szpitalu. Jest ranna w głowę, ale żyje.
3: Pero pues está viva y consciente por ahora.
1: Podczas audiencji generalnej w Bazylice Watykańskiej papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary trzęsienia ziemi.
4: Pragnę wyrazić moją bliskość wobec sióstr i braci Kolumbijczyków. Zapewniam o mojej modlitwie za ich rodziny oraz za wszystkich, których dotknęła ta tragedia. Wyrażam moją wdzięczność wszystkim, którzy angażują się w akcje ratunkowe i niesienie pomocy poszkodowanym.
5: De asistencia a los damnificados.
1: Deklaracje wsparcia i pomocy finansowej dla Kolumbii złożyły m.in. USA i Unia Europejska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz wstępu do lasu w Lubuskiem. Wszystko po gwałtownych burzach. Połamane drzewa i zwisające konary mogą w każdej chwili runąć na ziemię. Nie wolno wchodzić do lasu w części nadleśnictwa Lubsko, niedaleko Żar.
6: W leśnictwach Bronice, Czerna i Świbna na powierzchni około 35 hektarów został zniszczony drzewostan. Zostały połamane, powywalane z korzeni. Drzewa poskręcane i to drzewa w różnym wieku, zarówno 20, 50, 80-letnie sosny, jak i 130-letnie dęby czy klony. My, leśnicy, w tym czasie będziemy ten teren porządkować.
1: Mówił Paweł Mrowiński z Nadleśnictwa Lubsko. Zakaz będzie obowiązywał do końca września.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od soboty będą zmiany na Puławskiej. To w związku z przebudową torowiska tramwajowego. Robotnicy zajmą się odcinkiem od Alei Wilanowskiej do pętli Wyścigi. Zamknięta zostanie na czas prac Aleja Lotników. Utrudnienia odczują nie tylko kierowcy aut i pasażerowie tramwajów, bo sporo zmieni się także dla pasażerów autobusów. Objazdami pojadą linie 189, 193, 317, 401, 402, N01 i N33. Stołeczny Ratusz zapowiada zmiany w warszawskiej ochronie zdrowia. Władze w ubiegłym tygodniu przedstawiły 44-punktowy plan naprawczy. Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej jednak jest to działanie przede wszystkim PR-owe, mówi rzeczniczka Izby Iwona Kania.
8: Na razie mówi się bardzo dużo o zespołach, o powoływaniu kolejnych struktur, które będą gromadziły kolejne dane. Chyba więcej powinno powiedzieć się po prostu o etyce uczciwości i przestrzeganiu tych przepisów, które już są. Jeżeli naprawdę odpowiedzialnie podejdzie się do zarządzania szpitalami, to nie będzie trzeba przeprowadzać jakichś sztucznych PR-owych akcji.
7: Audyty w warszawskich szpitalach ujawniły m.in. pobieranie przez niektórych pracowników wynagrodzeń za kilka dyżurów jednocześnie, niejasne procedury konkursowe i trwające nieprzerwanie przez kilkaset godzin dyżury lekarzy. W północy słabo powieje wiatr, wysokie mamy ciśnienie, bo 1027 hektopaskali w Warszawie na barometrach. Temperatura maksymalnie wyniesie 24 stopnie, a na niebie niezmiennie słońce i bez opadów.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No to coś do rozruszania teraz po obiedzie. Elton John, I'm Still Standing w Radio Plus, prawie 6 po 15. Janek Paserski, dzień dobry.

0: Wakacyjnie rozkołysani, no takie numery, taki standard wręcz muzyczny, to lubimy. Na wakacje, na urlopy, na sierpień, idealny wręcz numer, Volare za nami. No to człowiek poskakał, to się pocieszył, a jak ktoś na urlopie, to skacze, cieszy się, hula, jeździ na rowerze, na rolkach, po plaży chodzi, w Bałtyku się kąpie, albo za granicą, bo no, też można, prawda? Cieszymy się słońcem, cieszymy się dobrymi emocjami, a taka dobra muzyka i tego typu taneczne numery na pewno, na 100% pojawią się już dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to taka wakacyjna właśnie wersja prywatki z Radiem Plus. Jutro czwartkowo również, a już wydłużona weekendowa to piątek do północy, sobota też. Klasycznie oczywiście za dobór muzyki i miksy odpowiada nie kto inny, tylko cudowny Marek Sierocki, także bądźcie dzisiaj z nami, dajmy sobie trochę tego wakacyjnego luzu. Za chwilę Bryan Adams.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: One latają wszędzie!
11: I mogą usiąść nawet na tobie.
12: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
17: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

I bardzo dobrze, a jeśli łzy, to tylko łzy szczęścia. Ewentualnie Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat. No fajnie się spędza wspólnie czas z bliskimi na wakacjach, które aktualnie trwają, a w Radiu Plus trwa zabawa, pocztówka z wakacji. Prosimy was o przesłanie zdjęcia tego, jak spędzacie swój czas, napisanie kilku słów pozdrowień dla was, od was, dla nas, bo to jest zawsze miłe, a można to zrobić na radioplus.pl. Wyślijcie fotkę, co robicie, my wyślemy w zamian dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna będzie czysta, na pamiątkę albo dla kogoś, a druga z naszymi podpisami, do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To brzmi dobrze.

0: Lato w mieście jak najbardziej tak. Korzystamy maksymalnie jak się da. No, do tego jeszcze cudownie zakrepnięty głos Joe Cockera. Za chwilę Tony Braxton, później Marek Grechuta. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Miasto moje, a w nim.
12: A w nim PGE Narodowy, bo to coś znacznie więcej niż tylko stadion. Robert Klonowski, zapraszamy po 18:00.
11: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: A jak podokazywać, to tak wiecie, troszeczkę tylko w granicach rozsądku, żeby za bardzo nie przesadzić. Marek Grechuta, to na koniec naszego środowego już spotkania. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski, do jutra. Słyszymy się zaraz po 12. Dobrego popołudnia.
2: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Marcin Romanowski już prawie w Rosji ma ukrywać się w Naddniestrzu. Sekundy od tragedii w Siedlcach mężczyzna chciał podpalić butlę z gazem. Przeszli 450 kilometrów. Rozmawialiśmy z pątnikami z Warmii. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski może się ukrywać w Naddniestrzu. To separatystyczny region Mołdawii kontrolowany przez Rosję. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tyraspola. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
3: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
2: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
1: A to zapewniłby mu właśnie list żelazny. Polska prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Rada Północnoatlantycka potępia Rosję. Chodzi o naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli państw członkowskich NATO. Sojusznicy potępili Rosję za lekkomyślne działanie i potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sekundy od tragedii i błyskawiczna akcja policji w Siedlcach na Mazowszu. W jednym z bloków mężczyzna odkręcił butlę z gazem i próbował doprowadzić do eksplozji. Mundurowi opublikowali w internecie nagranie z akcji.
4: Czuć gaz? Czuć! Wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja budynku. Gaz! Dobra, mam go?
1: Mężczyzna był nietrzeźwy, policjanci go obezwładnili i przewieźli do szpitala.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W ciągu 13 dni pokonali pieszo ponad 450 kilometrów. Ponad setka pielgrzymów z Warmii dotarła na Jasną Górę.
5: Halo, halo, idziemy do Maryi, biegniemy, Jasna Góra już czeka.
6: Cieszę się bardzo, że szczęśliwie dotarłem na Jasną Górę. Wielka radość panuje w moim sercu.
7: Spotkałem tu bardzo dobrą atmosferę, wspaniałych ludzi.
8: Każdy dzień inny, każdy dzień naprawdę wartościowy.
5: Powiedz, drogi pielgrzymie, skąd bierzesz taką siłę? Odpowiedział mi szczerze, tylko w Jezusa wierzę.
1: W warmińskich pielgrzymów czeka jeszcze apel jasnogórski, czuwanie i nocna msza święta.

0: Dziś w Warszawie niebo jest praktycznie bezchmurne, co sprzyja obserwacji częściowego zaćmienia słońca. Ono już dziś tuż przed zachodem. Po tej porze termometry w naszym mieście wskazują 24 stopnie i cieplej już nie będzie. Wieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego z siłą około 9 km na godzinę i siła wiatru jeszcze nieco wzrośnie. Barometry wskazują 1026 hektopaskali.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dorota Gucy, witam. Czas na program Warszawa żyje latem. Na samym początku wrócimy do tematu kościoła świętej Anny. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że warszawska świątynia zsyła się ze skarpy. Jej stan jest na bieżąco monitorowany.
2: No mamy dosyć specyficzny system, który bardzo precyzyjnie mierzy pochylenia i przesunięcia pionowe fragmentów budowli. Mówimy tu o dokładności poniżej 1 mikrona, która pozwala wyznaczać ewentualne zagrożenia na bardzo wczesnym etapie.
1: Czy świątyni grozi zsunięcie się ze skarpy? Czym się ona wyróżnia? To sprawdzimy już za kilka minut. Lato to czasy, gdy więcej podróżujemy, a co za tym idzie, częściej dochodzi do wypadków. Krew nadal jest lekarstwem, którego nie da się sztucznie wyprodukować. Z powodu wyjazdów czy urlopów w wielu bankach krwi są obecnie braki.
3: To naprawdę jest tylko hasło, że tak łatwo ratować czyjeś życie, ale to jest prawda. Można do nas zgłosić się, w tej chwili nie ma dużych kolejek, można być to szybko, a naprawdę pacjenci potrzebują Państwa pomocy.
1: Więcej o oddawaniu krwi usłyszymy już niedługo i oczywiście jeszcze przed 17 na naszej antenie aktualności z Watykanu.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W minionym tygodniu media obiegła informacja o zsuwającym się ze skarpy w kościele świętej Anny. Jak w rzeczywistości wygląda sytuacja warszawskiej świątyni i jakie prace zabezpieczające zabytek zostaną w najbliższym czasie przeprowadzone już teraz w naszym materiale.
2: Kościół akademicki świętej Anny na krakowskim przedmieściu to jedna z wizytówek warszawskiej starówki. Jego dzieje były jednak burzliwe. Wielokrotnie przebudowywany przetrwał do czasów II wojny światowej. Największe zagrożenie dla świątyni nadeszło wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego.
3: Monika Sarnecka, Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Z 55 kościołów, które na terenie dzisiejszej archidiecezji warszawskiej ocalało, tylko 5. 50 zostało w większym lub mniejszym stopniu, ale najczęściej doszczętnie zniszczonych. To był zamierzony plan zniszczenia duchowego serca Warszawy, a tym samym duchowego serca Polski. Te losy kościołów są bardzo różne. Kościół świętej Anny został podpalony, kiedy Niemcy pod koniec sierpnia opuszczali okolice Starówki i dopiero przez 30 lat był odbudowywany.
2: Odbudowany kościół stanął przed kolejnymi wyzwaniami. Konstrukcji zaczęła zagrażać niestabilna skarpa, na której został wybudowany, a także trasa WZ, której tunel przeciął Stare Miasto w pół.
4: Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Kościół świętej Anny jest obiektem o szczególnej wartości historycznej, ale też eksponowanym w krajobrazie kulturowym skarpy warszawskiej. Z jednej strony to ogromny walor, kościół jest pięknie eksponowany od strony skarpy, ale z drugiej też zagrożenie ze względu na to, że skarpa jest żywym tworem geologicznym, a ponadto po wojnie, po budowie tunelu trasy WZ pojawiły się problemy z jej statecznością. Po wojnie wykonywano prace inżynieryjne zmierzające do wzmocnienia skarpy, natomiast pewne ruchy skarpy powodują cały czas, że kościół jest zagrożony troszeczkę bardziej niż przeciętne obiekty budowlane zlokalizowane w przestrzeni otwartej.
2: Obecnie kościołowi nie grozi zsunięcie się ze skarpy. Budynek przedstawia jednak ogromną wartość historyczną. Jest także skarbnicą licznych dzieł sztuki. Dlatego od lat trwają w nim prace konserwatorskie oraz monitoring przemieszczeń świątyni.
5: Andrzej Olszewski, wiceprezes firmy Utraxis. No mamy dosyć specyficzny system, który bardzo precyzyjnie mierzy pochylenia i przesunięcia pionowe fragmentów budowli. Mówimy tu o dokładności poniżej 1 mikrona, która pozwala wyznaczać ewentualne zagrożenia na bardzo wczesnym etapie. One są zamontowane na stałe, na wysokości tego zabytkowego stropu i badają non-stop, pomiar następuje co 5 minut, przechylenia i przesunięcia pionowe fragmentów kościoła wzdłuż całej ściany północnej i części ściany wschodniej od strony Wisły.
2: Czujniki spełniają swoje zadanie. Informacje pozyskane z odczytów są na ten moment optymistyczne.
5: Wyniki są zaskakująco uspokajające, to znaczy amplituda roczna zmian, głównie spowodowana zmianami temperatury, jest poniżej 1 mm na długości kilkunastu metrów. Na tym polega zaleta takiego systemu, że możemy pokazać ewentualne stałe przesunięcia, a nie te cykliczne związane z temperaturą, które, że tak powiem, wracają do stanu początkowego. Więc przesunięcie już takie, które się uwidoczni na stałe, będzie wcześniej odkryte i wtedy, ponieważ współpracujemy z szeregiem naukowców z Politechniki Warszawskiej i z Politechniki Śląskiej nad analizą tych wyników, wtedy oni by zaproponowali, co należy robić, jak wzmocnić grunt, czy jakieś inne prace podjąć.
2: Jak informuje Marcin Dawidowicz, trwają przygotowania do kolejnych prac remontowych, które poprawią stan techniczny Kościoła Świętej Anny i wzmocnią jego konstrukcję.
4: W minionych latach prowadzono prace dotyczące remontu więźby dachowej, pokrycia dachowego, które pozwoliły już przejść do następnego etapu, który w roku bieżącym będzie obejmował już działania dotyczące samych sklepień kościoła. Sklepienia zostaną konstrukcyjnie wzmocnione specjalistycznymi siatkami kompozytowymi, a po przeprowadzeniu tych prac, między innymi też uzupełnieniu ubytków, naprawy spękań, będzie możliwy już pierwszy etap konserwacji dekoracji malarskich sklepień, i w tym roku zostaną one oczyszczone kompleksowo, przygotowane do dalszych prac konserwatorskich.
1: Rusztowania przy ołtarzu kościoła staną jeszcze we wrześniu, a tematem zajął się Piotr Lędzion. Za kilka minut w naszym programie sprawdzimy, jak oddawać krew oraz jakich grupy krwi obecnie brakuje najbardziej.
0: Warszawa żyje latem.
6: Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza...
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściwie

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W wakacje w polskich szpitalach brakuje krwi, a liczba wypadków drogowych w tym czasie rośnie. Szczegóły zna Radosław Mizera.
2: Okres wakacyjny to dla polskich szpitali jeden z najtrudniejszych momentów roku, bowiem krew staje się jeszcze bardziej niż zwykle potrzebna. Przypomina o tym Aneta Słyk-Mołysa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
3: Apelujemy dziś od około 2 tygodni cały czas o oddawanie krwi. Ta sytuacja cały czas dla nas jest trudna, tej krwi brakuje, szczególnie brakuje

0: grup minusowych, ale też w tej chwili bardzo grupy 0+ i A+. Oczywiście chodzi o pomaganie, tak, o tą chęć niesienia pomocy drugiej osobie. To naprawdę jest tylko hasło, że tak łatwo ratować czyjeś życie, ale to jest prawda. Można do nas zgłosić się, w tej chwili nie ma dużych kolejek, można być to szybko, a naprawdę pacjenci potrzebują Państwa pomocy.
1: Czesław Sieczka wraz z małżonką Ewą krew oddają już od wielu lat.
2: Twoja krew, moje życie. To jest hasło przewodnie. Już od długiego okresu czasu jestem honorowym dawcą krwi. Oddaję krew, bo wiem, że jest to lek, którego nie da się kupić. To jest drogocenne dla każdego, który jest w potrzebie. Codziennie słyszymy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, o wypadkach, które zdarzają się w całej Polsce. Są ludzie, którzy są w potrzebie, potrzebują krwi. Tak naprawdę na dziś są bardzo różne grupy krwi. Akurat ja mam grupę zero, jestem dawcą, który może tą krew podarować tak naprawdę każdemu. W związku z tym, jeżeli tylko mam okazję, mam możliwość oddania krwi, czy nie to natychmiast.
3: Oddaję krew, żeby pomóc innym. Właśnie w czasie wakacji bardzo dużo, jak słyszymy, ludzi ulega wypadkom i ta krew jest dzisiaj jedynym lekarstwem, której brakuje. Dlatego głównie oddaję krew.
1: Nie zapominajmy jednak, że stali dawcy krwi wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie rośnie liczba wypadków komunikacyjnych, co zwiększa zapotrzebowanie szpitali na krew i jej składniki. Tak jest w województwie mazowieckim, największym w Polsce, informuje Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji.
4: Wakacje to czas wzmożonych podróży, wyjazdów, a tym samym większej ilości zdarzeń drogowych. W samym tylko czerwcu i lipcu na terenie garnizonu doszło do 346 wypadków drogowych, w których rannych zostało 436 osób, a aż 25 osób straciło życie. To o 85 z wypadków więcej w porównaniu do kwietnia i maja tego roku i o 139 więcej osób rannych w porównaniu do dwóch miesięcy poprzedzających ten okres wakacyjny.
1: Rocznie placówki medyczne w Polsce zużywają około 1,5 miliona jednostek krwi, a w kraju zarejestrowanych jest zaledwie 650 tysięcy dawców. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracownię immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi, informuje Wiktoria Kościelniak, rzecznik lecznicy.
5: Na ten moment szpital posiada zapasy krwi pozwalające na realizację bieżących świadczeń medycznych. Jednocześnie obserwujemy wyraźnie mniejszą dostępność niektórych jednostek krwi. W związku z tym na bieżąco monitorujemy stan zapasów i podejmujemy działania, aby zabezpieczyć krew niezbędną do prawidłowego funkcjonowania szpitala. Obecnie sytuacja jest pod kontrolą, jednak widoczne są braki, które wymagają od nas bieżącego reagowania i odpowiedniego gospodarowania dostępnymi zasobami.
1: Należy dodać, że jeśli zdecydujemy się na oddanie krwi i zostaniemy zakwalifikowani, przysługują nam 2 dni płatnego zwolnienia z wykonywania pracy.
6: Warto pamiętać, że w piątek krwi nie oddamy. Pracownicy mają wolne za święto 15 sierpnia, a za chwilę na naszej antenie serwis Radia Watykańskiego. On jeszcze przed 17.
7: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolben. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
2: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
3: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają, według ojców Soboru, convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do biernego uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
2: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
1: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienie tych wydarzeń kieruje wasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez niepokalaną. Wszystkim wam błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
1: Natomiast pozdrawiając pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, papież ponowił zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
3: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek Mac Tools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.
6: Największy wyciek danych w historii Polski. Sprawdzamy, jak się zabezpieczyć. Wyczynowe BMW dla policji mają ścigać piratów drogowych. Zmarł wieloletni proboszcz bazyliki Sagrada Familia. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być jeden z największych ataków hakerskich w historii naszego kraju. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków z serwisu firmy MyDoctor. Co zrobić, jeśli obawiamy się, że ukradziono nasze dane? Sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
7: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
8: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
7: Przypomina minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
8: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
7: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
6: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że odpowiadają za niego obce służby. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Chrzest fregaty ORP Wicher to pierwszy z trzech okrętów, które mają być podstawą polskiej floty morskiej.
9: Udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
6: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Fregata ma 138 metrów, dysponuje rakietami, torpedami i karabinami maszynowymi dużego kalibru.
10: Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
6: Dodawał premier Donald Tusk. Od jutra rozpoczną się testy, a ORP Wicher ma trafić do czynnej służby dopiero za 3 lata.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Polska policja ma nową broń do łapania piratów. Wyścigowe BMW. Drogówka dostanie 100 bardzo szybkich radiowozów.
11: Od zera do setki w ile te BMW się rozpędzą?
12: 4,4 sekundy. 250 km na godzinę. Prawie 400 koni pod maską. No i co bardzo ważne, napęd na 4 koła.
11: Takich aut chyba jeszcze nie było w polskiej policji.
12: No tak, to są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych, a więc w sytuacjach takich, można powiedzieć, ekstremalnych.
6: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji Andrzejem Fijołkiem rozmawiał Mateusz Chłystun.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Na koniec jeszcze smutna informacja. Zmarł wieloletni proboszcz bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Ksiądz Luis Bonet i Armengol kierował parafią przy słynnej świątyni przez ćwierć wieku. Jego ojciec był uczniem projektanta bazyliki Antonio Gaudiego. Proboszcz w 2018 przeszedł na emeryturę. Miał 95 lat.

0: Dzisiaj w Warszawie jest ciepło, ale nie upalnie. Termometry wskazują jeszcze 24 stopnie. Niebo jest praktycznie bezchmurne i pozostanie takie przez kilka godzin. Niezmiennie wieje z kierunku północno-zachodniego, a siła wiatru nieco wzrosła do 11 km na godzinę. Barometry wskazują 1026 hektopaskali, a warunki atmosferyczne nie powinny wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Przy mikrofonie Dorota Gutę, witam. Czas na drugą godzinę programu Warszawa żyje latem. Wielkimi krokami zbliża się Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w Warszawie odbędzie się wiele wydarzeń.
2: Te uroczystości 15 sierpnia będą jeszcze odbywały się również w Muzeum Wojska Polskiego, także serdecznie zapraszamy. Będzie tam wystawa stacjonarna sprzętu wojskowego, będzie można zapoznać się z tym sprzętem, a także z historią Wojska Polskiego.
1: Jakie jeszcze miejsca warto odwiedzić 15 sierpnia, sprawdzimy już za kilka minut. Pluszowe maskotki pomagają dzieciom w wielu trudnych sytuacjach. Wożą je ze sobą strażacy, pojawiają się także na oddziałach onkologicznych. Dziś usłyszymy o pożeraczach smutków.
3: To jest taka maskotka terapeutyczna. No, ona wygląda niby jak zwykła maskotka, ale ma otwieraną buzię na zamek. Jak ten zamek się otworzy, tam jest kieszonka. I do tej kieszonki dziecko wkłada swoje smutki, oczywiście w cudzysłowie.
1: Co dzieje się dalej z tymi smutkami, usłyszymy już niedługo. I przed 18 na naszej antenie także audycja W drogę z Radiem Plus. Dziś Agnieszka Moskaluk zada bardzo ważne pytanie.
4: Jak w swoich własnych miejscowościach moglibyśmy dostrzegać to, co unikatowe, co wyjątkowe, co fajne, bo możemy stać się podróżnikami we własnym mieście.
1: Aby przeżyć je przygody, nie trzeba daleko wyjeżdżać i o tym, jak odkrywać własne rejony, usłyszymy jeszcze w tej godzinie. Tak prezentuje się druga część programu Warszawa żyje latem.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Zbliża się Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji na mieszkańców i gości stolicy czeka wiele atrakcji. O tym, jak spędzić można świąteczny weekend, opowie Piotr Lędzion.
2: Wiktoria 1920 roku to jedno z największych zwycięstw polskiego oręża. Nic dziwnego, że to właśnie w jej rocznicę obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Mówiliśmy już na naszej antenie o wielkiej defiladzie, która w samo południe odbywać będzie się na Wisłostradzie. Tego dnia warto jednak odwiedzić także warszawską Cytadelę. Do świętowania z wojskiem zaprasza wiceszef MON Paweł Bejda oraz szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła.
3: Te uroczystości 15 sierpnia będą jeszcze odbywały się również w Muzeum Wojska Polskiego, także serdecznie zapraszamy, będzie tam wystawa stacjonarna sprzętu wojskowego, będzie można zapoznać się z tym sprzętem, a także z historią Wojska Polskiego.
4: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam, jeszcze raz podkreślam, będziemy bardzo zaszczyceni, jeśli Państwo zdecydują się ten dzień spędzić razem z nami. Wierzę, że to będzie też dobra okoliczność do tego, żeby nie tylko Państwu podziękować, ale również porozmawiać i zademonstrować tempo, w jakim odbywa się transformacja sił zbrojnych.
2: W otoczeniu Muzeum Wojska Polskiego zorganizowane zostaną także różne strefy tematyczne i atrakcje dla całych rodzin.
5: Tomasz Szumański, Muzeum Wojska Polskiego. Zapraszamy serdecznie na Cytadelę Warszawską w dniu 15 sierpnia. Odbędzie się oczywiście wielka defilada. Będzie można również zobaczyć wiele stref, które zorganizuje dla nas Wojsko Polskie, a także Muzeum Wojska Polskiego. Na uczestników czekają m.in. saperski tor przeszkód, sportowy tor sprawnościowy, strzelnica kontenerowa, strefa zabaw dla najmłodszych, a także stoisko edukacyjne Muzeum Wojska Polskiego z replikami uzbrojenia i umundurowania, które będzie można samemu przymierzać.
2: Od roku dla gości otwarte jest Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Również tam w najbliższy weekend świętować będziemy wspomnienie zwycięstwa nad bolszewikami.
5: Muzeum Bitwy Warszawskiej będzie otwarte zarówno 15 sierpnia, jak i 16 sierpnia. W oba te dni będzie można zwiedzić muzeum za darmo, a także będzie również zorganizowany piknik wojskowy. Natomiast zapraszam szczególnie 16 sierpnia, kiedy będzie można zobaczyć inscenizację Bitwy Warszawskiej 1920 roku w amfiteatrze na Polach Osowskich. Zetrą się ze sobą żołnierze Wojska Polskiego z żołnierzami Armii Czerwonej, wojskami bolszewickimi. Będzie to 150 rekonstruktorów, 40 koni, a także wiele armat, pojazdów pancernych, słowem pirotechnika na najwyższym poziomie.
2: Ci, którzy chcieliby spędzić sobotę w wojskowym stylu, mogą także odwiedzić Wielgolas Brzeziński, gdzie na gości czeka wiele atrakcji.
6: Ksiądz Marek Lemiech, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim na terenie gminy Halinów o godzinie 10:30 będzie uroczysta msza święta z udziałem asysty honorowej Kompanii Wojska Polskiego. Następnie złożenie wieńców pod pomnikami żołnierzy Armii Krajowej i Bitwy Warszawskiej. Natomiast od godziny 16 do 22 będzie piknik odpustowy, m.in. pokaz sprzętu wojskowego. Będzie można obejrzeć m.in. czołg Abrams, konkurs strzelecki, również wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, stand-up księdza Bogusława Kowalskiego, również zabawa taneczna, będzie strefa gastronomiczna, strefa zabaw dla dzieci, także serdecznie zapraszam słuchaczy Radia Plus do Wielkolasu Brzezińskiego.
1: Jak mogli Państwo usłyszeć, jest w czym wybierać. Tego dnia pamiętajmy także o żołnierzach, dla których to kolejny dzień na służbie w ochronie Polski i Polaków.
0: Warszawa żyje latem.
7: Reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Mają pomóc dzieciom na oddziałach onkologicznych i innych oddziałach szpitalnych uporać się z lękami. Mowa o pożeraczach smutków. Pluszowe maskotki powstają podczas wielu akcji. Jednej z nich przyglądała się Justyna Malińska.
2: Pożeracze smutku, co to takiego? Wytłumaczmy słuchaczom.
3: Wytłumaczmy, dobrze, bo to może brzmi troszeczkę magicznie. Bożena Landyszkowska, ja tutaj prowadzę zajęcia krawieckie. To jest taka maskotka terapeutyczna. No ona wygląda niby jak zwykła maskotka, ale ma otwieraną buzię na zamek. Jak ten zamek się otworzy, tam jest kieszonka. I do tej kieszonki dziecko wkłada swoje smutki, oczywiście w cudzysłowie, czyli je rysuje albo maluje, jak nie umie pisać na kartce, i wkłada pożeraczowi do buzi, zamyka zamek. I teraz rola rodziców czy opiekunów, otworzyć, zajrzeć, wyciągnąć i te smutki jakoś starać się rozwiązać. Dziecko potem patrzy, smutków nie ma, czyli pożeracz je pożarł, więc powinno być wszystko okej.
2: Jak takiego pożeracza się szyje? Co jest potrzebne?
3: To jest troszeczkę proces taki złożony, że tak powiem.

0: Tu mamy dzisiaj ekipę, jest taki podział czynności. Jedne panie kroją te części składowe, inne wszywają zamki, jeszcze inne obszywają dookoła. Wywracają na prawą stronę, kolejne wypychają granulatem. Ostatni etap to zaszycie otworu i przyszycie oczu. My się staramy, żeby każda maskotka była inna. Nie ma nigdy dwóch identycznych.
1: Widzę, że pani tutaj pracuje na maszynie.
2: Tak.
3: Szczytny cel to się robi.
1: Rozumiem, że doświadczenie jest.
2: Nie, niekoniecznie, ale dzięki pani Bożence robię postępy.
1: Łatwo jest zrobić takiego pożaru.
2: Prosto. Z dobrymi radami pani Bożenki wszystko nam wychodzi.
1: Taka akcja to dobry pomysł?
2: Bardzo dobry. Dla dzieci.
4: Trochę ciężko jest, bo za dużo tych zakrętów. Tkaniny są też różne. Jedne się ciągną, jedne nie, więc trzeba bardzo uważać, jak się szyje.
1: Dlaczego warto poświęcić swój wolny czas, wolne popołudnie i wziąć udział w takiej akcji?
4: Dlaczego? No, to jest w sumie reakcja z serca, bo każdy czasami w życiu potrzebuje pomocy i mam nadzieję, że to tym dzieciom trochę umili życie.
5: Praca może nie jest taka łatwa, ale szyje się po prostu dla chorych dzieci i to jest najważniejsze.
1: Dlaczego zdecydowała się pani szyć takie pożeracze smutków?
5: Dlatego, że chcę pomóc chorym dzieciom. Za ich uśmiech po prostu.
1: Taka akcja to dobry pomysł?
5: Bardzo dobry. Bardzo dobry i powinno tych akcji być coraz więcej.
4: Warto poświęcić trochę czasu, a czasami człowiek marnuje przed telewizorem i nic z tego nie ma, a tak to ktoś będzie zadowolony.
1: Skąd pomysł na taką akcję?
0: Pomysł się wziął stąd, że mieliśmy taką osobę, która miała dziecko chore onkologicznie w szpitalu w Warszawie i tak pomyślałyśmy, jak pomóc temu dziecku. Udało mi się poszukać taką maskotkę w internecie, no i później metodą prób i błędów opracowałam szablony, uszyłam pierwszą taką wzorcową, no i jak dowiedzieliśmy się, że to spełnia swoją rolę, ta maskotka, to uszyliśmy na większą skalę. Poszła już cała partia tych maskotek do tego szpitala. Cieszą się popularnością.
6: Trwa program Warszawa żyje latem i już za chwilę nasza cotygodniowa audycja W drogę z Radiem Plus.
7: Warszawa żyje latem.

0: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, by przeżyć przygodę. Czasem kryje się ona tuż za rogiem. Dosłownie, o czym opowie bohaterka dzisiejszego odcinka audycji W drogę z Radiem Plus.
1: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Ruszamy w drogę z Radiem Plus razem z Martą Rusakiewicz, która jest dyrektorem Biblioteki Centrum Kultury w Lubniewicach, ale także przewodniczką właśnie po tej miejscowości. I z panią Martą chciałabym porozmawiać o tym, jak w swoich własnych miejscowościach moglibyśmy dostrzegać to, co unikatowe, co wyjątkowe, co fajne, bo możemy stać się podróżnikami we własnym mieście.
3: Przede wszystkim trzeba być uważnym i znaleźć na to czas. Myślę, że też trochę serca. Skupić się nie tylko na własnym ogródku, natomiast spojrzeć troszkę szerzej w swojej okolicy, na swoje miasteczko, wieś, sołectwo. Myślę, że każde z tych miejsc ma bardzo dużo do zaproponowania. Czasami wydają się te rzeczy takie zwyczajne, pospolite, ale wystarczy poświęcić temu trochę czasu i na pewno uda się znaleźć coś, co trafi do naszego serca i co spowoduje, że będziemy też czuli się zespoleni bardziej z tym miejscem. Nie tylko dzięki temu, że właśnie tam mieszkamy, pracujemy, dzieci chodzą do szkoły, ale to będzie takie związanie się z miejscem nie tylko przez pryzmat pewnej obowiązkowości, ale też tego, że możemy to gdzieś tam w sercu sobie nosić.
2: Ja myślę, że też my tak myślimy o naszych miejscach, w którym żyjemy albo z których pochodzimy trochę tunelowo, że mamy takie swoje wytarte, wydeptane ścieżki, którymi idziemy do pracy, może kiedyś szliśmy do szkoły, do kościoła, do znajomych, ulubione miejsca, w których bywamy, ulubione atrakcje, z których korzystamy, a przecież miasta się zmieniają. I miasta z naszego dzieciństwa to są zupełnie inne miasta niż te, które są tu i teraz. Więc na przykład można wyruszyć w taką wędrówkę szlakiem tych miejsc z dzieciństwa albo zdecydować się na to, żeby pójść na przykład do pracy zupełnie inną ścieżką. Może odkryjemy coś ciekawego.
3: Pewnie takich miejsc w każdej jednej miejscowości jest bardzo dużo. Myślę, że ważnym jest też to, żeby móc odkrywać i historię danego miejsca, która to historia pewnie każdorazowo ma bardzo dużo do zaoferowania, ale też starać się na bieżąco faktycznie śledzić zmiany, jakie w naszych małych ojczyznach zachodzą. Równie ważnym jest nawiązanie takiego kontaktu też z innymi osobami mieszkającymi obok nas. Bardzo często te osoby mają bardzo dużo do opowiedzenia. Historie, których oczywiście już nie ma, historie ludzi, których już nie możemy spotkać na ulicy, ale oni to miejsce również tworzyli. Więc ta historia jest bardzo ważna moim zdaniem, jeżeli chodzi o tworzenie takiej tożsamości lokalnej, ale równie ważnym jest przyroda, która nas otacza, architektura, która nas otacza. To wszystko się zmienia i faktycznie warto te zmiany dostrzegać, warto się tym zmianom przyglądać, bo też no, jesteśmy częścią tych zmian, tak? Nasze dzieci będą tworzyć również to miejsce za jakiś czas. No chyba, że wyjadą, ale może...
2: Ale wtedy wrócą i spojrzą z trochę innej perspektywy na to miejsce.
3: Tak, też tak to czasami się zdarza, że ludzie, którzy mieszkają w danej miejscowości, następny okres swojego życia spędzają w zupełnie innym miejscu, a później jednak na nowo odkrywają to piękno miejsc, z których pochodzą. Tak też było w moim przypadku. Ja nie sądziłam, że po tylu latach nieobecności w Lubniewicach, powrót do tych Lubniewic spowoduje, że pierwszy raz w życiu czuję się naprawdę na swoim miejscu. Też mieszkałam w różnych miejscach, a teraz się okazuje, że to Lubniewice są tym miejscem, które dla mnie są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i właściwie nie wyobrażam sobie życia poza Lubniewicami. I pomimo tego, że właściwie no, mieszkam tu już tyle lat, to ciągle łapię się na tym, że coś nowego gdzieś tam jestem w stanie odkryć. Nawet w takim niewielkim miasteczku właśnie jak Lubniewice, czy w ogóle w gminie Lubniewice, bo oczywiście gmina nie kończy się na Lubniewicach. Tutaj tych ciekawych, takich różnych atrakcji i nie tylko atrakcji, bo nie szukamy zawsze atrakcji. Chodzi też o znalezienie spokoju, wyciszenia. No i mi na pewno ta moja gmina to daje i za to jestem w jakiejś takiej formie też wdzięczna.
1: W drogę z Radiem Plus.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Po reklamie.
10: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Moim i Państwa gościem jest pani Marta Rusakiewicz, dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Lubniewicach. Pomyślałam sobie teraz, że nawet jeżeli nie mamy pomysłu my sami albo czasu na to, żeby znaleźć inną stronę naszego miasta czy naszej okolicy, to właśnie z pomocą przychodzą takie osoby jak pani, przewodnicy i przewodniczki. I myślę, że w większości miast czy w wielu miastach właśnie są różne takie akcje, jak choćby na spacer, czy jak wędrówki po Warszawie, po Krakowie, po Wrocławiu, po różnych miastach. Można nawet zapisać na taką wędrówkę po swojej własnej miejscowości i dać się porwać, bo może to być naprawdę wielka przygoda.
2: Czym innym jest zwiedzanie danego miasta na własną rękę, a zupełnie czym innym jednak, kiedy do dyspozycji mamy również przewodnika. Ja często prowadzając po Lubniewicach, co bardzo lubię, słyszę właśnie takie głosy, a my pierwszy raz o tym słyszymy, a myśmy w ogóle o tym nie wiedzieli. To są historie, które faktycznie opowiadane przez ludzi, którzy wcześniej tutaj mieszkali, historie, które gdzieś znalezione w różnych opracowaniach, których już teraz też nie możemy dostać, bo ich po prostu już nie ma. Więc my staramy się takie informacje przekazywać. My, mówię, jako te osoby, które oprowadzają po tych miejscach. Ja jestem takim samozwańczym trochę przewodnikiem, natomiast nie ukrywam, chciałam skończyć kurs, ale już PTTK takich kursów po prostu tutaj u nas nie robi. Zawód został uwolniony i nie ma możliwości zrobienia takiego kursu.
3: A szkoda,
2: bo nie ukrywam, że sama taki kurs chętnie zrobiłabym. Natomiast dużą frajdę sprawia mi to, że mogę te informacje o tym swojej małym miasteczku opowiedzieć dalej. Ludzie są tym żywo zainteresowani, dociekliwi, pytają, chcą wiedzieć więcej. No i to jest jakby super. No dla mnie jako lubniewiczanki uważam bardzo ważnym jest to, żeby faktycznie osoby, które przyjadą do nas, czy na jednodniowy taki wyjazd, czy na dłuższy pobyt, jednak z tych Lubniewic wynieśli trochę coś więcej, jak to, co widzą oczyma i żeby te informacje gdzieś tam również mogli sobie w ten sposób zebrać.
1: Każdego mojego rozmówcę w tym cyklu pytam, żeby jednym słowem albo jednym zdaniem podsumował droga dla mnie to?
2: Wieczna przygoda, tak na dobrą sprawę. Nigdy nie wiem, co się jeszcze zadzieje, nie wiem, dokąd zmierzam, wiem, gdzie byłam, natomiast gdzie ta droga się moja skończy, jestem tego bardzo ciekawa.
0: W drogę z Radiem Plus.
4: Dorota Gut, bardzo dziękuję za wspólne dzisiejsze 2 godziny. Do usłyszenia już jutro, mam nadzieję w komplecie, zaraz po 16:00. A po 18:00 na naszej antenie audycja Roberta Klonowskiego.
0: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
10: Gdzie jest Marcin Romanowski? Prokuratura nie ma pewności. Turyści wciąż są uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Dzieci idą na Jasną Górę wraz z rodzicami. Za chwilę rozmowa. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura Krajowa nie ma pewności, gdzie rzeczywiście przebywa Marcin Romanowski. List, który poseł PiS-u przesłał do Sądu Okręgowego, wskazuje na to, że poszukiwany polityk przebywa w Naddniestrzu, kontrolowanej przez Rosję części Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie o wydanie mu listu żelaznego.
11: Nie mamy pewności, mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Ten list został nadany z Tyraspolu. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
10: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zdaniem śledczych Romanowski nie powinien dostać listu żelaznego, który chroniłby go przed tymczasowym aresztowaniem. Marcin Romanowski jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Chodzi o aferę Funduszu Sprawiedliwości. Turyści wciąż są uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Blokadę lotów z lotniska w Katanii przedłużono do jutra, do 16. To problem dla setek polskich turystów. Łącznie paraliż lotniska dotyka w sumie tysięcy osób. W mediach społecznościowych relacjonują swoje problemy. Może uda nam się złapać autobus, jedziemy do Komiso. Przedłużony pokój to koszt ponad 200 euro. Pokój na dziś kolejne 100 euro, pociąg też około 100. Samochód na kolejną dobę 460, sporo tego. Od 8 sierpnia z powodu erupcji Etny odwołano już 700 lotów z Katanii. Awantura na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Pozostali mieszkańcy zostali eksmitowani, a komornik wszedł dzisiaj na teren ogródków działkowych. O szczegółach Harry Habir.
12: Mieszkańcy nie chcieli wpuścić komornika na teren osiedla, potem jednak wraz ze służbami przedostał się przez zasieki i przystąpił do czynności.
13: Co pan robi? Proszę zobaczyć, co pan robi! Kościelni czyściciele!
12: Ej, jak powiedział mi rzecznik Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, Marek Grzelak, działano na wniosek kurii i według wyroku sądu.
14: Czynnościom egzekucyjnym towarzyszyły duże emocje związane z obecnością osób trzecich, które próbowały zakłócić ich przebieg. Na miejscu obecna była policja.
12: Przypomnijmy, teren ogródków działkowych przy Jeziorze Maltańskim należał do kurii. Część osób była tam zameldowana i mieszkała na stałe od wielu lat. Kościół sprzedał tę ziemię deweloperowi za około 400 milionów złotych.
10: Ari Habir, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: Lubelska pielgrzymka wciąż zmierza na Jasną Górę, a w niej całe rodziny, również z dziećmi. Najmłodsi pątnicy przyznają, że bywa trudno, ale wspólna droga sprawia, że zmęczenie szybko schodzi na dalszy plan.
15: Piotrek.
16: Jak ci się, Piotruś, pielgrzymuje?
15: No, fajnie.
16: To było takie najtrudniejsze, ale dałeś radę.
15: Tak.
16: A powiedz mi, jak ci się pielgrzymuje?
15: Dobrze.
16: Upały nie przeszkadzają?
15: Bo mam cały czas czapkę.
16: A powiesz mi, z kim pielgrzymujesz?
15: Z mamą.
16: Z mamą i chyba z kimś jeszcze, co?
15: I z tatą.
10: Z dziećmi rozmawiała Małgorzata Oroń. Lubelska pielgrzymka na Jasną Górę dotrze w piątek.

0: Tak, tak. Przypominam, że to już dzisiaj zaćmienie słońca, ono będzie widoczne także w Polsce. W Warszawie punkt kulminacyjny, czyli maksimum o godzinie 20.03 za 2 godziny. Problem tylko w tym, że to będzie raptem 4 minuty przed zachodem słońca, więc no tak, zobaczymy to w ostatniej chwili. Trzeba być naprawdę wysoko, żeby było widać horyzont. Tak czy inaczej, będzie to bardzo ciekawe wydarzenie. No ale czas na prognozę. Co czeka nas jutro? Jutro w Warszawie i na Mazowszu zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 24 stopni, wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany, ciśnienie będzie się wahać w południe na barometrach na przyzwoitym poziomie 1014 hektopaskali.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dzisiaj obiecałem Państwu przed tygodniem, gdy żegnaliśmy się ze stacji techniczno-postojowej SKM-ki na Szczęśliwicach, że wsiądziemy w SKM-kę za tydzień i dojedziemy na PGE Narodowe. I tak też się stało. Dzisiaj tutaj się meldujemy. Jesteśmy w loży na stadionie. Stadion za naszymi oknami. A z nami Wojciech Biliński, przewodnik tego miejsca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Co zrobiliście z trawą?
2: Trawa rośnie, ale nie u nas. Ona się szykuje na mecze, bo to mogę od razu powiedzieć, to jest pierwsza rzecz, która chyba zaskakuje zwiedzających stadion.
1: Gdzie jest trawa?
2: Tak, gdzie jest trawa? No i ja niestety jako przewodnik bardzo często muszę mówić, że trawa jest tutaj wyjątkowo, bo my tą trawę mamy kilka, maksymalnie kilkanaście dni w roku, także trzeba mieć dużo szczęścia, żeby murawę zobaczyć, no bo ona jest układana tylko na mecze, a trzeba to powiedzieć, że jesteśmy jako PGE Narodowy obiektem wielofunkcyjnym, więc piłka nożna oczywiście pierwsze skojarzenie, ale ona jest tylko częścią naszej działalności.
1: To o tym właśnie, co tutaj się dzieje, będziemy rozmawiali, bo tak naprawdę to jest jeden wielki biurowiec z elementami tak naprawdę tego, do czego nam, z czym nam się stadiony kojarzą, czyli z piłką nożną, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Rozmawialiśmy też chwilę poza anteną, że jadąc do Państwa pomyślałem sobie, że w zasadzie dzisiaj nie wyobrażam sobie miasta bez stadionu, bez tego, jak on wygląda. I potem sobie uświadomiłem, że to dopiero 13 lat minęło. Czy możemy powiedzieć, że po 13 latach PGE Narodowy jest tak naprawdę symbolem i taką już ikoną miasta? Pytam też pana, bo jest pan też przewodnikiem warszawskim po prostu, więc pewnie patrzy pan na Warszawę szerzej niż tylko przez pryzmat stadionu.
2: Tak, znaczy no to zawsze można powiedzieć, że to jest subiektywne, bo każdy może ocenić, ale myślę, że ogólnie z takich moich też doświadczeń, no na pewno, chociażby z racji też skali, to jest obiekt widoczny, no może nie z każdego miejsca Warszawy, ale z centrum na pewno.
1: Tak jak nawet jak staniemy sobie nad trasą WZ przy sterówce i spojrzymy, no to widzimy od razu stadion.
2: No na przykład kapitalnie jest stadion widoczny z Placu Zamkowego, a tam jest chyba 90% turystów.
1: No właśnie,
2: więc
1: właśnie.
2: Nawet jak się nie wybierają na Praski Brzeg tutaj do nas, to oni i tak ten stadion zobaczą. I tak jak mówię, tak jak Pałac Kultury i Nauki z taką ikoną na tym drugim brzegu, no to siłą rzeczy z racji rozmiarów chociażby stadion tutaj jest taką dominantą na Pradze.
1: No on jednak robi wrażenie, jak się podjeżdża i trochę trudno wierzyć, że on stoi w miejscu, w którym stał kiedyś stadion dziesięciolecia, który wielu z nas pamięta z dzieciństwa. No dobrze, to był taki krótki wstęp. Za chwilę będzie trochę historii. Właśnie będę pytał m.in. o ten stadion dziesięciolecia i co z tego stadionu dziesięciolecia zostało na dzisiejszym PGE Narodowym. To za chwilę.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj PGE Narodowe imienia Kazimierza Górskiego. Tutaj jesteśmy, zerkamy sobie na stadion. Jak już wspomnieliśmy, murawy nie ma i to wygląda trochę dziwnie, ale do tego to jeszcze będziemy wracać. Stadion dziesięciolecia, tak sobie myślę o swoich wspomnieniach z dzieciństwa. Pamiętam, że to bywało tak, że sobota albo niedziela wsiadaliśmy w siódemkę tudzież dziewiątkę na Ochocie i jechaliśmy prosto tutaj na stadion, żeby wejść na samą górę i kupić płyty kompaktowe. Tak to było w latach 90. i taki pewnie mamy skojarzenia ze stadionem dziesięciolecia. A pana skojarzenia ze stadionem dziesięciolecia?
2: Moje skojarzenia też są z dzieciństwa, bo przyznam się, ja nie jestem rodowitym warszawiakiem. I jak stadion dziesięciolecia funkcjonował już w tym schyłkowym swoim etapie, czyli jako największy bazar Europy, jako jarmark Europa. Ale miałem okazję z moją mamą jako dziecko tutaj być i mam taką stopklatkę w głowie, jak jesteśmy na bazarze i pamiętam te łóżka polowe.
1: Na koronie zwłaszcza się chodziło.
2: Te latające w powietrzu, wirujące jakieś torby, folie. I tłum ludzi, tak rzeczywiście. Natomiast to była wcześniej naprawdę arena wielu ciekawych wydarzeń i na tamte czasy była naprawdę, może nie jakoś super nowoczesna, ale na pewno spełniała jakby swoją rolę.
1: A co się stało tak naprawdę z tamtym starym stadionem, że on właśnie tę rolę przestał spełniać, że w którymś momencie stał się bazarem, a nie stadionem?
2: Czy to jest... To jest dłuższa historia, bo tak naprawdę ostatnie wydarzenie sportowe, piłkarskie, to był rok 1982, kiedy Polska tutaj gra...
1: Najstarsi nie pamiętają.
2: Tak, Polska gra z Finlandią, taka ciekawostka, mogę powiedzieć, mecz się zakończył wynikiem 1-1, natomiast oba gole strzelili Polacy, ponieważ padł gol samobójczy i strzelcem, żeby było ciekawie, był Paweł Janas, późniejszy zresztą selekcjoner polskiej kadry, który zawsze potem żartował, że on tym swoim samobójczym golem zakończył karierę sportową właśnie stadionu dziesięciolecia. Natomiast dlaczego stadion jakby przez to pojęcie? No właśnie on się z upływem czasu starzał. Po prostu pamiętajmy, że stadion został oddany do użytku 10 lat po II wojnie światowej. 1955 rok, budowany w niesamowitym tempie. To jest 11 miesięcy, a stadion był większy od PGE Narodowego, jeżeli chodzi o pojemność nominalną, bo tutaj mamy dzisiaj 58 tysięcy ponad, a dziesięciolecia miał oficjalnie 70 tysięcy.
1: Naprawdę? To ciekawe.
2: Zupełnie inna konstrukcja, bo oczywiście nie było żadnych krzesełek plastikowych, były długie drewniane ławki.
1: Ile się upchnie po prostu.
2: Tak, a dało się upchnąć, tak powiem, bo kolokwialnie, bo wymogi bezpieczeństwa, nazwijmy to, były w tamtych czasach bardziej liberalne, więc zdarzało się, że i 100 tysięcy osób się potrafiło te 30 tysięcy dopchnąć i wszyscy byli zadowoleni i mogli oglądać wydarzenia.
1: Co ze stadionu dziesięciolecia odnajdziemy dzisiaj na PGE Narodowym? Bo generalnie się w Niedźce znajduje, prawda, dawnego stadionu dziesięciolecia?
2: Tak, dokładnie w miejscu, gdzie był stadion dziesięciolecia, natomiast jakby został wyniesiony do góry, bo obecna płyta, właśnie na którą teraz spoglądamy, ona jest dokładnie niemal 8 metrów powyżej tej płyty pierwotnej, czyli stadionu dziesięciolecia. Czyli o ile stadion dziesięciolecia był, tak upraszczając, czymś na kształt takiego krateru wulkanicznego,

0: to tutaj no, ten kosz właśnie jest znacznie wyżej, dlatego go też z daleka widać, ale architekci zrobili kapitalną robotę, ponieważ udało się zachować fragmenty starego stadionu i wkomponować je we współczesną konstrukcję. No powiem, że właśnie w podziemiach stadionu mamy na przykład trzy tunele z 55 roku, oryginalne, jeden ma ponad 100 metrów, ma oryginalną posadzkę na 100 metrach, kafelki na ścianach, 55 rok i on wygląda dokładnie tak samo jak w 60 roku, kiedy na przykład przechadzał się tym tunelem Pele, bo Pele to też jest ciekawa historia, miał okazję tutaj się pojawić.
1: To jest właśnie super, że takie elementy historyczne są wplatane, że to nie jest tak, wyburzamy do zera, budujemy na nowo, tylko ktoś myśli o tym, żeby jednak tę historię miasta również w takim czymś się zachować. Zapytam jeszcze w takim razie, trochę już wracając do bardziej do współczesności, ale jednak do początków stadionu. Czy gdyby nie Euro 2012, mielibyśmy w ogóle taki stadion, jaki mamy dzisiaj, czy pewnie dalej byśmy mieli stadion dziesięciolecia?
0: No, trudno powiedzieć, natomiast na pewno Euro 2012 to był taki duży bodziec, żeby tą infrastrukturę stadionową u nas poprawić, bo to nie tylko PG Narodowy,
1: no tak, inne stadiony. Oczywiście.
0: Ale tak, oczywiście na pewno no, to znacząco przyspieszyło, no bo trzeba było, jak już zostaliśmy tym współgospodarzem z Ukrainą, Euro, to trzeba było intensywnie ruszyć z pracami i się udało. A powiem, że też tempo było duże, no 37 miesięcy oficjalnie trwała budowa stadionu, z czego właśnie pierwsze pół roku to była rozbiórka, niecałkowita właśnie na szczęście, stadionu dziesięciolecia, a potem przez 2,5 roku tą nową konstrukcję budowano.
1: I on był na ile oddany przed Euro?
0: Oficjalnie oddanie stadionu było...
1: To był styczeń chyba, tak?
0: Tak, koniec stycznia, 29 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 2012, no a turniej zaczynał nam się w czerwcu.
1: No to tak rzutem na taśmę troszeczkę.
0: Tak, aczkolwiek zdążyliśmy jeszcze przed Euro przetestować stadion, a nawet przetestował sam Cristiano Ronaldo, bo w meczu inaugurującym graliśmy towarzysko z Portugalią. Wynik całkiem niezły, 0-0.
1: Jak na naszych, to faktycznie. Swoją drogą pamiętam na Euro 2012, byłem chyba na meczu Polski z Włochami i nawet mieliśmy ze znajomymi szczęście, bo siedzieliśmy gdzieś naprawdę blisko i robiło to wrażenie. Po raz pierwszy chętnie obejrzałem mecz piłki nożnej, bo to jednak zupełnie co innego, gdy się siedzi na stadionie i czuje atmosferę i się to ogląda, niż jak się siedzi przed telewizorem, przynajmniej nie mam takie podejście do piłki nożnej. Dzisiaj, przypominam, jesteśmy na PG Narodowym, za chwilę wracamy, będziemy mówili o tym, co się tutaj mieści, bo stadion, wbrew pozorom, to nie jest tylko stadion, to coś znacznie więcej.
2: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj PGE Narodowe, no i wyszło na to, że jednak pamięć już nie ta, bo pan Wojciech zwrócił uwagę, że nie mogą mieć na meczu Polska-Włochy, bo takowego nie było. To jaki był, z kim Niemcy, Włosi grali? Na pewno byli Włosi.
2: Podczas Euro, tak, Włosi grali z Niemcami. Balotelli tutaj dał spektakl, strzelając dwa gole, natomiast nasza kadra tutaj grała na remisy, bo graliśmy z Rosją i z Grecją i było dwa razy po 1-1.
1: Mówiłem, że nie jestem specem od piłki nożnej i to właśnie wyszło, wszystko już teraz wiadomo. Czym dzisiaj w ogóle jest ten stadion, tak się zastanawia? No bo skupiając się na części sportowej, to jest w ogóle takie pierwsze nasze skojarzenie. Znaczy stadion to musi być piłka nożna. Ale tak naprawdę dzisiaj rozumiem, że element piłkarski to jest jakiś procent, pewnie nie więcej niż promil, ale jakiś procent tak naprawdę tego, co się dzieje na stadionie.
2: Tak, to jest fragment, element naszej działalności. Istotny, ale jednak fragment, bo ja myślę, nie przesadzę, jeżeli powiem, że rocznie stadion ma 2-3 razy tyle chociażby imprez muzycznych czy koncertów, bo one też są tutaj organizowane.
1: Tak, o tym też powiemy za chwilę.
2: Tak. Wtedy te szatnie zamieniają się w garderoby, więc jest to obiekt wielofunkcyjny. Jesteśmy też na co dzień biurowcem. Kilkanaście firm tutaj.
1: No właśnie, bo to jest tak. Tak sobie gdzieś wyszperałem takie przeróżne dane, że codziennie tutaj pracuje 2-3 tysiące osób pewnie w różnych biurach. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. I to jest też ponoć największe centrum konferencyjne w Warszawie, z czego pewnie wiele osób sobie nie zdaje sprawy.
2: Tak. Mamy kilka sal konferencyjnych i to różnych rozmiarów. Biura, także do tego nie widać z zewnątrz, bo wydaje się, że stadion tylko stoi pusty i jak jest jakaś impreza, to przychodzi te kilkanaście tysięcy osób.
1: Pewnie osób, a to się okazuje, to jest żyjące miasteczko w zasadzie.
2: To jest dokładnie takie miasto w mieście. Tak, jak najbardziej. Także tutaj normalnie przychodzą ludzie do pracy i to całkiem sporo.
1: No właśnie, mówiliśmy o koncertach i tak sobie przejrzałem listę artystów, którzy występowali i ona jest, powiem szczerze, imponująca. Chyba sobie nawet nie zdawałem sprawy, bo to i Bon Jovi, i Phil Collins, i Pink, i Beyoncé, i Sting, Andrea Bocelli, tak pewnie mógłbym wymieniać w nieskończoność. Także tych bardziej współczesnych. Metallica, Taylor Swift, wielki, potrójny koncert przecież w zeszłym roku. Jak w ogóle koncerty się sprawdzają? Bo też się pojawiają różne opinie, że muzycznie to nie jest dobre miejsce na koncerty, a czasem inni mówią, wszystko zależy od nagłośnienia. To jak to jest z tą muzyką na stadionie?
2: No powiem w ten sposób. Oczywiście trudno oczekiwać, żebyśmy tutaj mieli jakość dźwięku filharmonii różnie z tym bywa, aczkolwiek przede wszystkim też koncerty to jest ta atmosfera. To jest zobaczenie na żywo wykonawcy, to jest poczucie tego,
1: czyli
2: tej
1: coś
2: jedności.
1: Więcej niż krystaliczny dźwięk.
2: No tak, tutaj ja nie będę też mówił, że jakaś jest niesamowita akustyka, aczkolwiek dźwiękowcy to są naprawdę tych gwiazd, które przyjeżdżają, zespoły doświadczone. Aha. Oni tutaj ten dźwięk starają się zrobić jak najlepiej, więc myślę, że całościowo patrząc to jest po prostu takie przeżycie, więc jest to specyficzne i ciekawe wydarzenie, koncert również.
1: Co poza koncertami, bo także różne imprezy sportowe, żużel przecież między innymi pojawia się także na Narodowym.
2: Tak, mieliśmy Grand Prix Polski na żużlu i to nawet kilkukrotnie.
1: Teraz... Czyli tak naprawdę na płycie można zrobić wszystko?
2: No myślę, że prawie wszystko, bo z taką najbardziej egzotyczną imprezą, którą mieliśmy w historii, według mnie sportową, to mieliśmy, uwaga, windsurfing. Był Puchar Świata w windsurfingu i stadion zamienił się w basen. Aha. I to planowany, bo kiedyś tam
1: kibice
2: żartowali,
1: pamiętam,
2: że był jeszcze
1: tak.
2: Mniej planowany, ale myśmy na to odpowiedzieli już taką przewidzianą imprezą z basenem planowanym i była naprawdę ciekawostka, bo były wiatraki, które generowały sztucznie wiatr i za pomocą tego sztucznie wytworzonego wiatru windsurferzy mogli tutaj pokazać swoje umiejętności.
1: Co jeszcze z takich ciekawych wydarzeń? Pamiętam, że przez lata tutaj był zimowy narodowy, to też się ogromnym zainteresowaniem cieszyło, kiedy zimą stadion tętnił życiem.
2: Tak, lodowisko, nawet dwa lodowiska.
1: Zjeżdżalnia, górka często. Lodowa.
2: Także zimą też tutaj można się było wyszaleć na łyżwach. Także tak, ta płyta naprawdę, tutaj kiedyś nawet były plany przymiarki, mówiono nawet o skokach narciarskich, czy tutaj nie zrobiliby skoczni, ale to już by było jednak chyba nieco bardziej skomplikowane. Natomiast imprezy motoryzacyjne, imprezy, targi też, to mieliśmy kiedyś targi wiatr i woda i to były targi, gdzie wody nie było na płycie tym razem, ale były były jachty, które stały i to naprawdę dużych rozmiarów i można było też je z bliska obejrzeć.
1: Jaka jest wysokość stadionu? Tak do... Zerkam sobie teraz na zasłonięty dach stadionu, że to naprawdę jest wysoko.
2: Tak, to znaczy do iglicy, którą mamy tutaj w centralnym punkcie, to jest około 34 metrów, natomiast to sama iglica ma 70 metrów.
1: Czyli przeliczając to na wysokość budynku, to ile to jest pięter?
2: No ja myślę, że spokojnie można powiedzieć, bo będzie około 20-piętrowego budynku mieszkalnego, bo u nas te kondygnacje jest ich mniej, około różne, 10, ale one są ponad standardowej wysokości, natomiast to najwyższy punkt stadionu to jest 112 metrów nad ziemią, ten wierzchołek iglicy ponad dachem.
1: Robi to za każdym razem wrażenie, gdy tu jestem, muszę przyznać. Na chwilę kończymy, ale wracamy do Państwa po wiadomościach po 19. Wtedy trochę jeszcze zapytam o to, co się dzieje wokół stadionu, a potem powiemy o tym, że stadion można zwiedzać. Jest kilka tras tego, jak ten stadion można zwiedzać i o tym wszystkim będziemy mówić, to jak wspomniałem, po 19.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
8: Umorzono śledztwo w sprawie apartamentów wynajmowanych przez Karola Nawrockiego. Długi weekend papieża Leon XIV udaje się do Castel Gandolfo. Za chwilę zaćmienie słońca powiemy, jak je bezpiecznie oglądać. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec śledztwa w sprawie apartamentu Nawrockiego. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie. Śledczy sprawdzali, czy Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej przez ponad pół roku korzystał z apartamentu w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 km od niej.
9: Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że organizowane konferencje, rocznice i inne wydarzenia związane z działalnością statutową rodziły potrzebę zapewnienia noclegów zaproszonym gościom. Nie bez znaczenia dla oceny prawnokarnej pozostaje również to, że w odniesieniu do rezerwacji pokoi i apartamentów przypisanych do osoby dyrektor nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, aby faktycznie Karol Nawrocki tam zamieszkiwał.
8: Mówił Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. NATO potępia Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. W specjalnym oświadczeniu pakt przekazał solidarność z zaatakowanymi państwami i potwierdził gotowość do wzmacniania wschodniej flanki sojuszu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Deklaracja, choć lakoniczna, to jest ważna dlatego, że NATO po raz pierwszy przyznało wprost, że za ostatnie incydenty odpowiada Rosja, mimo iż tamtejsza dyplomacja zaprzecza oskarżeniom. Chodzi m.in. o wtargnięcie rosyjskiej rakiety H-101 w polską przestrzeń powietrzną pod koniec lipca oraz o najnowsze incydenty z udziałem rosyjskich dronów w Rumunii. Jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań wzmacniających bezpieczeństwo m.in. na wschodniej flance NATO, skomentował decyzję szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada Północnoatlantycka wskazuje wprost, że odpowiedzialność leży po stronie Moskwy, podkreśliło z kolei polskie MSZ.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Długi weekend papieża Leon XIV udaje się do Castel Gandolfo. 15 i 16 sierpnia będzie tam modlił się wspólnie z wiernymi. Ojciec Święty wróci do Watykanu we wtorek, 18 sierpnia, a 22 uda się z jednodniową wizytą do San Marino i Rimini.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Za chwilę zaćmienie słońca. Widziane z Polski obejmie ponad 80% tarczy gwiazdy. Fizyk profesor Leszek Pawelski podpowiada, jak bezpiecznie obserwować to zjawisko.
11: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań. Jedno tylko trzeba mieć na uwadze. Nie wolno na słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki, zadymione, okopcone, one powinny, myślę, wystarczyć.
8: Zaćmienie będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. Rozpocznie się około 19.10.
0: Radio Plus. Warszawa.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dzisiaj przypominam, jesteśmy na PGE Narodowym. Rozmawiamy o historii tego stadionu, o tym, co to było wcześniej, czyli wspominamy jeszcze stadion dziesięciolecia. Ale chciałbym jeszcze, zanim powiem o tym, że można to miejsce zwiedzać, to powiedzmy, co się tutaj znajduje wokół samego stadionu, bo mamy chyba i pomnik Kazimierza Górskiego, którego imię nosi stadion, mamy Aleję Gwiazd Piłki Nożnej, mamy słynną rzeźbę jeszcze, sztafetę, która pamięta jeszcze tą historię poprzednią stadionu, prawda?
2: Tak, no na błoniach stadionu, wokół stadionu w ogóle to jest duża przestrzeń, bo jakby ktoś chciał obiec stadion, to jest tak od razu, żeby sobie słuchacze uzmysłowili, to jest ponad kilometr, 15 metrów, takie kółeczko wokół stadionu. No i na promenadzie na błoniach mamy naprawdę i przestrzeni dużo i dużo parę też ciekawych obiektów, bo tak jak pan wspomniał, redaktor, właśnie jest pomnik Kazimierza Górskiego, natomiast to nie jest jedyny monument, bo oprócz pomnika naszego patrona jest jeszcze oryginalny właśnie z czasów stadionu dziesięciolecia pomnik sztafeta, który no, złośliwy był w czasach PRL-u nazywany pomnik uciekających na zachód. Bo ci biegacze rzeczywiście kierują się na zachód i tak niektórzy mówili.
1: A co mamy w Alei Gwiazd Piłki Nożnej?
2: Tak, jest jeszcze oczywiście Aleja Gwiazd. Aleja Gwiazd przy pomniku Kazimierza Górskiego, no to jest taka nasza promenada gwiazd piłki nożnej. Polskiej oczywiście, czyli mamy odciśnięte stopy piłkarzy najwybitniejszych polskich i bramkarzy, ale bramkarze odciskają akurat jeszcze rękę. Także sukcesywnie co jakiś czas, jak się tutaj u nas pojawiają też zawodnicy, to no ci bardziej zasłużeni oczywiście tutaj mogą do tej naszej galerii gwiazd polskiej piłki dołączyć.
1: Rozmawialiśmy na początku o tym, że wspominał pan, że największe wrażenie na tych, którzy przychodzą, zwiedzają stadion, jest to, że nie ma murawy. To zapytam jeszcze, co jeszcze najbardziej zaskakuje z takich rzeczy, które tutaj na stadionie się znajdują, bo mnie, jak przeglądałem sobie elementy, które są na stadionie, zaskoczyła kaplica i zaskoczył areszt.
2: Tak, i to też zaskakuje zwiedzających. Areszt i kaplica, no dwa miejsca zupełnie odmienne, można powiedzieć, o zupełnie innym charakterze, ale tak. No to zacznę może od aresztu, bo mamy areszt, no to jest tak zwyczajowo nazwane, bo to tak naprawdę nie jest areszt, ale to są takie pomieszczenie tymczasowych zatrzymań, które musi być ze względów bezpieczeństwa, rzadko na szczęście musimy używać, ale jak jest impreza jakaś podwyższonego ryzyka, to mamy, w razie czego policja ma w gotowości takie 4 cele dla chuliganów, gdyby ktoś tutaj postanowił na rozrabiać.
1: Były wykorzystywane?
2: Sporadycznie, ostatnimi czasy nie, ale no zdarzało się czasami, natomiast to tam na chwilkę ci zatrzymani trafiają, a potem już policja ich zabiera i spoza stadionem dalsze czynności są prowadzone, tak to nazwijmy. Natomiast znacznie ciekawszym też myślę i przyjemniejszym miejscem jest kaplica, bo mamy faktycznie pomieszczenie nazywane kaplicą wielowyznaniową. I to jest nawet też nietypowa kaplica, nie tylko dlatego, że jest na stadionie, tylko też jeżeli chodzi o wystrój, bo no, to trzeba było faktycznie zobaczyć. Natomiast powiem tak, to jest pomieszczenie, które niemal całkowicie jest białe. Wszystko jest białe, jest bardzo dużo punktów świetlnych, ponieważ chodziło o to, że projektanci, kiedy projektowali tą kaplicę i właśnie wiedzieli, że to ma być kaplica wielowyznaniowa, szukali niebudzących takich kontrowersji, a pozytywnych elementów wspólnych dla wszystkich
1: religii. Takie uniwersalne.
2: Światło kojarzy się w każdej religii dobrze. I dlatego jest tak biało i jasno.
1: No właśnie, wspomnieliśmy o tym, że jest pan przewodnikiem, czyli stadion można zwiedzać i to na kilka sposobów, bo tych punktów jest kilka. Jest poczuć się jak VIP, piłkarskie emocje w centrum wydarzeń, punkt widokowy, stadion wczoraj i dziś, czyli pewnie zaczynając od tego ostatniego, to jest trochę rozmowa o tym, o czym mówiliśmy, tak? Czyli te elementy dawnego stadionu, tego jeszcze dziesięciolecia i PGE Narodowego współczesnego i to, jak te elementy zostały ze sobą przeplecione. Czy na przykład w czasie takiego zwiedzania można zobaczyć te słynne korytarze?
2: Można, to jest właśnie jedna z głównych atrakcji tej wycieczki stadion wczoraj i dziś, bo pokazujemy, to jest wycieczka dla wytrwałych, 2 godziny co najmniej, natomiast naprawdę można dużo zobaczyć, bo oprócz tego, że pokazujemy całe zaplecze, czyli szatnie, sale konferencyjne, to całe zaplecze piłkarskie, to właśnie tutaj jest ten element historyczny i my do tych tuneli wchodzimy. Można się przejść, zobaczyć to wszystko, opowiadamy historię, nawet plany prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego poruszamy, które były bardzo bogate, jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie dzisiaj stoi stadion jeszcze przed wojną. To miała być w ogóle wystawa światowa w 1944 roku, no ale wojna zniweczyła to wszystko i zamiast wystawy światowej było powstanie warszawskie. Natomiast no, ta historia jest niesamowicie ciekawa tego miejsca. Cała przebogata historia właśnie różnych imprez na stadionie dziesięciolecia. Więc nie tylko opowiadamy, ale też pokazujemy, bo tych starych pomieszczeń jest dużo.
1: A zanim powstał stadion dziesięciolecia, co było na tych terenach? Były puste tereny po prostu?
2: Tak, przed wojną tutaj tak naprawdę były tereny w dużej mierze nieużytków i właśnie miasto z racji tego no, rozwijała się już po sąsiedzku Saska Kępa, ale ona też była budowana po 18 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Natomiast tutaj z racji tego, że to były nieużytki, zaczęto się przygotowywać, żeby wykorzystać je z racji dobrej lokalizacji do imprezy wielkiej międzynarodowej, no ale skończyło się niestety na planach, chociaż nawet w architekturze tutaj okolicy Saskiej Kępy możemy znaleźć miejsca nawiązujące do tego, bo proszę zobaczyć, że na przykład mamy kanał wystawowy, który biegnie tutaj w pobliżu działek, a kanał wystawowy nazwa jest taka, że tu miała być wystawa. I to są takie ślady w tkance miejskiej, które pozostały.
1: No to już wiemy, że to jest jeden z elementów, w jaki sposób można zwiedzać stadion, a jak jeszcze można, bo wspomnieliśmy, że jeszcze tych wersji jest kilka, to o tym powiemy za chwilę.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim PGE Narodowej Wojciech Biliński, przewodnik po stadionie. Wspomnieliśmy, że są jeszcze inne trasy. To powiedzmy tak pokrótce, co można zobaczyć, wybierając na przykład trasę Poczuj się jak VIP.
2: Poczuj się jak VIP to jest trasa współczesna, ale na każdej trasie, od razu powiem, bo to jest, nie ukrywam, numer jeden. Na każdej trasie jest zaplecze piłkarskie, szatnie, cała infrastruktura. Natomiast to zróżnicowanie tras wynika, że jeszcze dokładamy dodatkowe atrakcje. Na trasie Poczuj się jak VIP. Rzeczywiście nasi goście mogą się poczuć zwiedzający jak VIP-y, bo wchodzimy do lóż. Między innymi, a lóż jest sporo, mamy 62 loże na stadionie obecnie, różne. Oczywiście wszystkich nie da się zobaczyć na jednej wycieczce, no ale staramy się te najciekawsze pokazać. Mamy na przykład lożę największą, 100-osobową, platynową, gdzie można zobaczyć...
1: One są gdzieś na tym poziomie, na której my jesteśmy, tak, w tej chwili właśnie,
2: my tak? Jesteśmy teraz właśnie na poziomie, pierwszym poziomie lóż VIP, bo jeszcze nad nami jest drugi poziom. Oprócz tego wchodzimy do wspomnianej już wcześniej kaplicy na przykład, także można zobaczyć, jak tutaj to wnętrze wygląda, i tutaj te ceremonie ślubne nawet się odbywały na stadionie. Tak, było kilka ślubów, także kaplica swoją funkcję pełni. No, na trasie w centrum wydarzeń jeszcze powiem, czy ona się różni. Tam na przykład można wejść do pokoju dowodzenia całym stadionem, czyli do control roomu, miejsca, gdzie siedzi szef tutaj jakby ochrony, czy kierownik do spraw bezpieczeństwa, człowiek odpowiedzialny jak kapitan na statku za bezpieczeństwo kibiców, i zobaczyć, w jakich warunkach pracuje. Obok siedzi speaker i jakie oni mają możliwości, żeby to wszystko sprawnie przebiegało.
1: I oni też mają pewnie taki właśnie widok na
2: panoramiczny,
1: tak?
2: Zdecydowanie. Panoramiczna szyba od podłogi do sufitu. Świetnie wszystko widać. Wspomagają jeszcze w tej widoczności kamery. Ponad 500 kamer, no, które umożliwiają zajrzenie w najdalszy zakątek stadionu. Także kibice nawet nie są świadomi, a można zobaczyć, ktoś ma, jak ja mówię, kolczyk w uchu czy pierścionek na palcu. Także tak. No więc no, tych tras jest naprawdę
1: piłkarskie emocje, to się domyślam, że to już jest takie stricte dla naprawdę miłośników.
2: To jest taka krótsza trasa, no bo nie każdy ma czas, żeby 90 minut spędzić na stadionie, bo te dłuższe trasy tyle
1: czasu wymagają. Ostatnie do 2 godziny.
2: Ale można na szybko godzinka i zobaczyć te najważniejsze miejsca, a dla takich już bardzo spieszących się, to można też kupić bilet i wejść na nasz punkt widokowy.
1: No właśnie, bo to jest jeden z elementów. Gdzie się znajduje ten punkt widokowy?
2: Punkt widokowy jest na koronie stadionu. My teraz właśnie go widzimy. Po drugiej stronie stadionu, na samej górze, na koronie stadionu. To jest właśnie około 60 metrów nad płytą. Teraz tak wypatruję, ale chyba jest chwilowo pusto.

0: Natomiast tam się można
1: wdrapać. Ale widać barierki rzeczywiście, tak?
0: Tak. Natomiast wjechać można windą albo schodami ruchomymi, jakby to był dla kogoś wysiłek, natomiast na tą samą górę to już się trzeba od tego wejścia wdrapać te ostatnie metry, tak? Ale warto, bo no, widok jest na stadion naprawdę niesamowity.
1: No to jest jeszcze ponad chyba dwa razy tyle, niż my jesteśmy w tej chwili.
0: Tak, no my jesteśmy teraz właśnie na poziomie tego balkonu naprzeciwko, tak. Dokładnie.
1: No to jest na pewno dwa razy wyżej jeszcze
0: tamten. I z tego punktu najwyżej położonego stadion, to jest moja opinia, ale mi się wydaje największy. Bo czasami jak ktoś wchodzi, to jest takie wrażenie, że ale w telewizji się wydawał większy. Natomiast jak się tam ktoś wdrapie na górę, to jest często tak, okej, jednak zwracam honor i z duszy.
1: No, mi się jakoś, ja nie miałem takiego wrażenia, o ile rzeczywiście często jest tak, że sam jako również dziennikarz telewizyjny wiem, że jednak ta kamera potrafi trochę zmienić tę rzeczywistość i nam się wydaje, że to, co się w telewizji wydaje duże, naprawdę jest mniejsze. Dla mnie stadion robi robotę, nawet jak ja wchodzę, jednak mam poczucie wielkości tego miejsca, więc no, jestem zaskoczony, że ktoś sądzi, że jeszcze w telewizji mu się wydawał większy niż jest w rzeczywistości, bo on naprawdę jest bardzo duży. Czy stadion... dla was jeszcze ma jakieś tajemnice, czy on już jest odkryty dla was w zupełności, wiecie o nim absolutnie wszystko, czy jeszcze potrafi was zaskakiwać?
0: No ja powiem w swoim imieniu, ja tutaj już trochę weteranem nawet się nazwę, więc parę lat pracuję na stadionie, ale ja sobie sam potrafię czasami takie wyzwanie postawić, żeby gdzieś sobie jeszcze pójść, gdzie jeszcze nie byłem, znaleźć jeszcze jakieś pomieszczenie, bo tych pomieszczeń naprawdę jest pod trybunami całe mnóstwo. No tak jak mówię, to jest 10 kondygnacji, poziomy techniczne, więc nie.
1: Ja mam wrażenie, że zgubić się tutaj naprawdę można.
0: Oj tak. Ja się parę tygodni uczyłem pierwsze dni pracy chodzić po stadionie i no nie powiem, że się teraz gubię, bo to by źle bardzo zabrzmiało, natomiast jeszcze no niewiele jest osób, może są, ale myślę, że to jest niewiele osób, które były absolutnie w każdym pomieszczeniu stadionu, bo tego jest kilkaset co najmniej, jak nie powyżej tysiąca.
1: Jak wspomnieliśmy, to po prostu jest, oprócz tego, że stadion, to po prostu jest wielki biurowiec i te biura tutaj zajmują ogromne przestrzenie, więc trudno to wszystko zwiedzić. Ale gdyby państwo mieli ochotę, proszę pamiętać, bo sposobów na zwiedzanie jest naprawdę sporo, o czym opowiadał Wojciech Byliński, przewodnik po tym miejscu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszam oczywiście na PGE Narodowy.
1: Robert Klunowski, dobrego wieczoru, kłaniam się nisko i do miłego.
2: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam w kolejny wakacyjny wieczór i zapraszam na dwie godziny przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek gwiazdy Italo Disco, Danny Keefe, Keep On Music, a także Valerie Dore i King Arthur.

Śpiewała Valerie Dora, przed nami oryginalna wersja przeboju Self Control. Rok 1984, ten utwór skomponował i wylansował Raf. Potem grupa Italian Boys i Midnight Girls.

0: To była grupa Italian Boys i Midnight Girls. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy miks. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Drugi dzisiejszy miks otwiera australijska formacja Man at Work przebojem Down Under, potem trio Bananarama i Cruel Summer, a także Fine Young Cannibals i She Drives Me Crazy.

Śpiewał Jimmy Cliff swój największy hit, piosenkę Reggae Night, towarzyszyli mu muzycy grupy Kool & The Gang. Teraz Dieter Bohlen i Thomas Anders, czyli Modern Talking i Brother Louie. Potem duet Climb & Fisher i Love Changes Everything.

To był brytyjski duet Climb & Fisher, teraz grupa Facts & Fiction w nagraniu Give Me The Night. Potem Blamange i ich wersja przeboju The Day Before You Came z repertuaru Abby, a ten mix zakończy Duńczyk Kim Larsen przebojem Knock Knock.

0: To był Kim Larsen i Knock Knock i tak zakończył się drugi dzisiejszy mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
6: Radio Plus.

0: hate really good.
1: Oh boy.
0: Yes.
1: It is not that funny.
0: Let's go.
2: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Nasz kolejny wakacyjny mix otwieramy w kołyszących klimatach. Oto grupa For The Coast i ich wersja przeboju Stand By Me. Potem Alexia, Ulalala, także Ace of Base i All That She Wants. When

był szwedzki kwartet Ace of Base, teraz już Maxi Priest, wielka gwiazda muzyki reggae, Close to You, potem Trisha McNeely, Someone Loves You Honey, a ten mix zakończy Sarah Connor przebojem Let's Get to Bed.

0: była niemiecka wokalistka Sarah Connor, jej wielki hit Let's Get to Bad Boy, i tak zakończył się ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
6: Radio Plus. Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ostatni dzisiejszy miks, otwiera go supergrupa Visage z przebojem Fade to Grey. Potem Kim Wilde i Cambodia, będzie też duet Pet Shop Boys i Western Girls.

Grupa Debbie Harry, grupa Blondie, wielki hit Heart of Glass, teraz Rika Slay, Never Gonna Give You Up, a także trio Big Fun i wersja przeboju grupy The Jacksons, Blame It on the Boogie.

0: Jason Donovan utworem When You Come Back To Me zakończył nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Marek Sierocki, zapraszam już jutro na godzinę 20. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

Macieja Kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą

przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia.